durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. Mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, jego

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ma, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły wiec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak

ma. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jaku, mamy. Kto nie wierzy, jego

0: może ukrywać się w prorosyjskiej republice. Marcin Romanowski wysłał pismo do polskiego sądu. Po 2 tygodniach walki o życie zmarł w szpitalu 7-latek, który topił się w łódzkim akwaparku. Tłumy obserwowały wczorajsze zaćmienie słońca. Jest 6, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Marcin Romanowski może ukrywać się w Naddniestrzu. Poszukiwany europejskim nakazem aresztowania poseł PiSu przesłał do Sądu Okręgowego w Warszawie list z Tiraspola, stolicy separatystycznego regionu w Mołdawii, które jest zależne od Rosji. Najnowsze informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
1: Jestem, dzień dobry. Marcin Romanowski skierował do warszawskiego sądu wniosek o wydanie listu żelaznego. Największe zaskoczenie nie wywołała jednak treść, ale adres, skąd dokument został wysłany.
2: Został nadany z Tiraspola. Również pieczęcie na kopertach wskazują na to, że przesyłka została nadana w Tiraspolu.
1: Przekazała nam rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, która podkreśliła, że sąd nie ma doświadczenia we współpracy z organami ścigania w Naddniestrzu. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak dodał, że w piśmie Romanowski deklaruje, że przyjedzie do Warszawy, jeśli będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy.
0: Przypomnijmy, Marcin Romanowski do zmiany władzy w Budapeszcie przebywał na Węgrzech, gdzie uzyskał jeszcze od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. Polska prokuratura zarzuca mu m.in. ustawianie konkursu.

0: kursów w Funduszu Sprawiedliwości. Listę żelazny chroniłby posła PiS-u przed tymczasowym aresztowaniem. To, że przebywa poza terytorium Unii Europejskiej, potwierdził jego obrońca Bartosz Lewandowski. Nie żyje siedmiolatek, który pod koniec lipca tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w łódzkim akwaparku. Tragiczną informację potwierdził Szpital Matki Polki, gdzie dziecko trafiło po tym wypadku.
1: Po 2 tygodniach walki o jego życie lekarze niestety stwierdzili śmierć mózgu pacjenta. Rodzice chłopca zdecydowali na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie.
0: Mówi rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki Adam Czerwiński. Prokuratura bada, czy do tragedii doszło przez zaniedbania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wiadomo, że chłopiec przez 3 minuty tonął, a potem przez 6 minut leżał na dnie. Najpierw przymrozki, potem upały czy gwałtowne burze. Pogoda nie oszczędza rolników. Ministerstwo Rolnictwa zapowiada wypłatę odszkodowań. Rozpoczęto szacowanie strat, które dotyczą wszystkich upraw oraz hodowli zwierząt. Rolnik z gminy Jedlińsk, Karol Potera, przyznaje, że ten sezon jest wyjątkowo trudny.
2: Jeśli chodzi o zbiory, to na pewno było widać po plonach około 30-40%. W zbożach, w moim przypadku akurat, na pewno miałem mniej.
0: Wnioski rolnicy mogą składać przez internet, mówi Aleksandra Pysiak-Sułecka z Urzędu Gminy w Jedlińsku.
3: Ona jest prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które dalej nas przekierowuje na aplikację gov.pl. Tam mamy panel dla producenta rolnego i tamtą szkodę rolnik może zgłosić do 15 października 2026 roku.
0: Z raportu systemu monitoringu suszy rolniczej wynika, że zagrożenie suszą objęło nawet 65% gmin.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Tłumy obserwatorów, m.in. nad morzem i w Tatrach. Za nami pierwsze zaćmienie słońca od 27 lat. W Polsce było to zaćmienie częściowe, ale największe od 99 roku. Najbardziej księżyce zasłonił słońce po godzinie 20. Zaćmienie w jednym z warszawskich parków obserwował nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: A co to są za okulary?
6: Jakieś takie podobne do oglądania. Jakby było widać słońce, to by działały.
5: Widać coś? Fotki porobiłem, popatrz. Nie wiem, co w tym jest takiego nadzwyczajnego.
7: No trochę tutaj jakby było widać.
5: Ale co?
7: No tak ta tarcza
5: co to
7: jest.
5: Ma pokazać?
7: Tak, jest tak nadgryziona lekko.
5: Że to, tak?
7: Tak.
5: I to jest ten fenomen cały?
0: Całkowite zaćmienie było widoczne w Europie, na Islandii, w Hiszpanii i Portugalii.
4: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: A całkowite zaćmienie po 10, gdy poszliśmy spać, już było ciemno.
9: Dzień dobry.
8: I to na długie godziny.
9: Witajcie, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopi.
8: Już po nocy.
9: Już po nocy, tak, a przed nami piękny dzień, to czwartek, 13 sierpnia.

0: to 13 dzień sierpnia. W kalendarzu imieniny obchodzą Diana, Helena, Hipolit, Jan, Maksym, Radomiła i Sekundyn.
1: Wszystkiego najlepszego. Urodziny świętuje polska aktorka Katarzyna Herman.
0: Między innymi składamy wszystkim życzenia, którzy dzisiaj mają swoje święto. I rozpoczynamy dzień słonecznie, uśmiechnięci, ale też zamyśleni, bo na początek Ewangelia w Radiu Plus.
2: Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu.
3: Prosimy Pana Boga ciągle o przebaczenie. Jezu, przebacz, Jezu, wybacz. Chodzimy kilka razy w miesiącu do konfesjonału, żeby spotkać się z przebaczeniem. Ale jeśli dochodzi do momentu takiego, że to ja mam komuś przebaczyć, że to ja mam komuś darować winy, wtedy już o tym przebaczeniu, o które ja proszę, nie pamiętam, zapominam o tym. I zachowuję się dokładnie jak ten dzisiejszy sługa z Ewangelii. Prośmy Pana, żeby odmienił nasze serce, nasze myślenie, żeby odmienił nasze patrzenie na przebaczenie, żeby Pan potrafił mi naświetlić, że jeśli ja przyjmuję przebaczenie, jeśli ja przyjmuję darowanie mi win, to ja powinienem taką postawą się odwdzięczyć innym braciom.

0: 25,5 minuty po godzinie 6, poranny program Radia Plus, rano wstaje. No, widziałeś coś w ogóle?
1: Ale z czym, gdzie?
0: No z tym zaćmieniem, no.
1: A nie, ja w telewizji oglądałem. Ja mieszkam w takim miejscu, że słońce i tak było na tyle nisko, że ciężko było zobaczyć.
0: Ja to zacierałam ręce, bo myślałam, że wszystko zobaczę jak na dłoni i co? Najpierw las za drzewa, a potem za dom. Niski dom i tam cała...
1: A to słońce z księżycem
0: kulminacja poszła.
1: Oni się tam schowali?
0: Ja nie wiem,
1: to co
0: naprawdę
1: tam się musiało
0: dziać? Wiem, co tam się działo, ale patrzyłam przez okno na stację, bo mam niedaleko stację PKP i tam jest takie przejście na górze i tam wszyscy na schodkach stali i patrzyli, ale czy widzieli coś więcej, czy ja to nie wiem, bo mi się z domu nie chciało już w końcu ruszyć te 500 metrów. W każdym bądź razie jestem zawiedziona.
1: A ja jestem zachwycony, bo zobaczyłem w telewizji, jak to wyglądało i najładniej wyglądało z Kasprowego Wierchu. No takie piękne było zbliżenie nad szczytami.
0: No tak, bo miejscówka to podstawa w takim wypadku. No dobrze, to trzeba się dobrze umościć przed dzisiejszym dniem. Proszę zająć wygodnie miejsca. Przeboje z nutą nostalgii na naszej antenie, a i atrakcji trochę też będzie.
1: A słońca nic dzisiaj przykrywać nie będzie, nawet mała chmurka. No może gdzieniegdzie, ale generalnie będzie nam świecić.
0: A co z tymi kwiatami we włosach? Poplątrze wiatr? Zobaczymy.

0: drogi. No to wybieramy się, ubieramy, przygotowujemy. Jak ktoś chce, może te kwiaty we włosy.
1: Pamiętajcie
0: włożyć.
1: O wygodnych butach też.
0: Dlaczego?
1: No jak to, jak chcesz iść gdzieś w drogę, w trasę, zdobyć świat, no to trzeba mieć wygodne buty.
0: Ale jak ktoś chce się ładnie pokazać, to i ja wiem, to niewygodne i niezdrowe nawet, ale to i szpilki włoży. Znaczy o paniach mówię.
1: Szpilki na Giewoncie.
0: No gdzie na Giewoncie? Mówiłem o Kasprowym Wierchu.
1: A o Kasprowym, przepraszam, nie, to się wszystko...
0: A tam można wjechać kolejką.
1: A można. 29 minut po 6 poranny program Radio Plus. To rano wstaje. Czas na najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
9: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wyciek danych dotyczy nie tylko komercyjnych placówek medycznych, informuje Ministerstwo Cyfryzacji. Przypomnijmy, wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych, które dotyczą blisko 19 milionów osób. Według władz nic nie wskazuje na to, żeby cyberatak na systemy firmy MyDoctor był atakiem zewnętrznym, za którym stoją służby innego państwa. Kobieta wydobyta spod gruzów po 36 godzinach, to po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Według władz poszukiwania ocalałych wchodzą w ostatni etap. Dotychczasowy bilans poniedziałkowego trzęsienia to 265 ofiar śmiertelnych i prawie 500 zaginionych. Iga Świątek w finale turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka wygrała z Eliną Świtoliną 6-3, 1-6, 6-3 i pierwszy raz w tym sezonie awansowała do decydującej rundy. Rywalką Świątek w finale będzie wygrana z pary Jelena Rybakina Coco Gauff. Ich półfinał właśnie trwa.
2: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Bydgoscy policjanci po służbie zatrzymali graficiarza. Do zdarzenia doszło w rejonie Śródmieścia. Uwagę jednego z policjantów zwróciło dwóch mężczyzn znajdujących się pod wiaduktem tramwajowym. Jeden z nich właśnie malował filar. Funkcjonariusz od razu zareagował. Zadzwonił po wsparcie kolegów i wspólnie zatrzymali wandala, 34-latka. Jak się okazało, towarzyszył mu 16-latek, który przyglądał się jego twórczości. Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd. W wakacje w polskich szpitalach brakuje krwi, a liczba wypadków drogowych w tym czasie rośnie. Czesław Sieczka wraz z małżonką Ewą krew oddają od wielu lat.
3: Codziennie słyszymy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, o wypadkach, które zdarzają się w całej Polsce. Są ludzie, którzy są w potrzebie, potrzebują krwi tak naprawdę na dziś.
4: Żeby pomóc innym właśnie w czasie wakacji, bardzo dużo, jak słyszymy, ludzi ulega wypadkom i ta krew jest dzisiaj jedynym lekarstwem.
2: Należy dodać, że jeśli zdecydujemy się na oddanie krwi i zostaniemy zakwalifikowani, przysługują nam 2 dni płatnego zwolnienia z wykonywania pracy. I jeszcze pogoda. Czwartek w regionie zapowiada się słonecznie. W wielu miejscach mamy niemal bezchmurne niebo. Poranek jeszcze chłodny. Na termometrach w Bydgoszczy 11 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 25 stopni w plusie. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1030 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
0: Wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut 7 jesteśmy z wami od rana, to czwartek, jest 13 sierpnia.
6: Poproszę do rzeczy, czyli o czym myśli Domek od samego rana.
5: Trochę będzie od rzeczy, to znaczy przejdziemy od zaćmienia do polityki, bo mi się wszystko kojarzy.
6: No dobrze, to o tym za chwilę, ale wcześniej między innymi Bad Boys Blue, You're My Woman, Eruption, One Way Ticket, a my z wami do godziny 9:00 gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
5: Tomek Walaszczyk.

0: poranny program Radia Prostor, rano wstaje za 18 minut, siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: To niesprawiedliwe, że Hiszpanie mają 3 całkowite zaćmienia słońca w ciągu kilku lat, a my musimy czekać 109 lat, zanim ciemność ogarnie Ziemię. Ale przynajmniej mamy w polityce wybitnych ekspertów od zaćmień. No, nie chodzi o to, że ściemniają ile wlezie, to też, ale że potrafią doprowadzać do zaćmień afer. Kiedy już jedną tak grzeją media i konkurenci, że można się sparzyć, nagle wyciągają jakąś księżycową historię, przykrywają tamto słońce i już nie widać, a wszyscy mówią o tym, co bliżej. A my się tak gapimy i nieważne, że oglądamy przez szkiełko telewizyjne. I tak już jesteśmy zaślepieni. I jak myślę o wyborach, to głowa mi ćmi. Znaczy, lekko zaćmiewa.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 lat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
11: To nie jest pora.
10: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
12: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
17: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Tyler Moss to oczywiście Enrique Iglesias w Radio Plus. Za 6 minut będzie godzina 7.
1: Wyłowiłem z tej piosenki słowo forever, więc już przechodzimy do czasu, a w zasadzie do czasów tym razem minionych. Artur Boczarski opowie o tym, co wydarzyło się 13 sierpnia.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 13 sierpnia 1772 roku w czasie Konfederacji Barskiej wojska rosyjskie zdobyły Jasną Górę. Tego dnia w roku 1961 niemieccy komuniści obstawili wojskiem granicę z Berlinem Zachodnim i zamknęli przejścia graniczne. Tak rozpoczęła się budowa Muru Berlińskiego. Murem nieufności podzieleni byli papież Poncjan, który był biskupem Rzymu na początku III wieku, oraz antypapież Hipolit. Ale mimo sporu obaj są dziś wspominani jako święci, bo obaj bez różnicy padli ofiarą prześladowań cesarza Maksyma Traka. A przed śmiercią w roku 235 pogodzili się na wieki wieków. 100 lat temu w katakumbach świętego Kaliksta archeologowie znaleźli grób z napisem Poncjan, biskup, męczennik. To z kolei zasługa papieża Fabiana, który sprowadził ciało poprzednika do Rzymu. A u nas ponad 4 wieki temu Mikołaj Zebrzydowski wyznaczył dróżki Kalwarii Zebrzydowskiej, bo krajobraz Pogórza Makowskiego przypominał mu widoki jerozolimskie.

0: No i to jest tak, że ja bym chciał popatrzeć na ten zamek albo te pola ogarnąć wzrokiem.
1: Ogarniaj.
0: Kontemplować, zamyślić się, a tu nie, jeszcze tu się ustawcie, bo muszę tu zrobić ładne, ale tam ten uśmiech nie wyszedł. Jeszcze, ale poprawcie, gdzie ty patrzysz? No właśnie, dzisiaj na naszym profilu facebookowym pytanie, czy lubicie pozować, czy dużo pozujecie na wakacjach do zdjęć? Własną twarz dajecie. Ale czy tak, czy nie, czekamy też na was w naszym pocztówkowym konkursie przed godziną 8.
1: Tak jest, cały czas.
0: Przypomnimy szczegóły.
1: Prezentów przygotowany specjalnie dla was. Prezenty wakacyjne, przydadzą się na niej jeden wyjazd, między innymi torba plażowa, a w tej torbie mnóstwo przydatnych gadżetów. No to co, za chwilę najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, bo 7 coraz bliżej.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

uciekły dane blisko 19 milionów Polaków. Cyberatak na system firmy MyDoctor. Śledztwo umorzone to w sprawie apartamentu prezydenta Nawrockiego w muzeum. Trzeci medal dla Polski. W Birmingham trwają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To może być jeden z największych cyberataków w historii. Wyciekły dane blisko 19 milionów Polaków, podało Ministerstwo Cyfryzacji po uderzeniu hakerów na system firmy MyDoctor. To serwis łączący wyszukiwarkę lekarzy z dostępem do informacji medycznych pacjentów. Służby pracują nad zabezpieczeniem danych, to m.in. recepty i leki powiązane z numerami PESEL. Co możemy zrobić, jeśli obawiamy się, że nasze dane mogły zostać wykradzione? O tym Mateusz Gołębiewicz.

0: Polski.
1: Najszybciej zabezpieczą się osoby, które mają aplikację mObywatel. W takich przypadkach bowiem najlepszym rozwiązaniem jest zastrzeżenie numeru PESEL, o ile nie wykonaliśmy tego w przeszłości.
2: Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, niech idzie do urzędu. Można w każdym urzędzie gminy w Polsce zastrzec swój numer PESEL.
1: Przypomina minister cyfryzacji wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że resort pracuje też nad specjalną platformą,
2: w której każdy obywatel będzie mógł sprawdzić, czy jego dane wyciekły.
1: Jeśli informacje o skali ataku się potwierdzą, będzie to oznaczało, że był to jeden z największych cyberataków w polskiej historii.
3: Według ministra cyfryzacji nic nie wskazuje na to, że za tym cyberatakiem stoją obce służby. Koniec śledztwa w sprawie apartamentu Nawrockiego. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień m.in. przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Śledczy sprawdzali, czy Karol Nawrocki przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał od niej kilka kilometrów. Miał też nie płacić za ten pobyt.
4: Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że organizowane konferencje, rocznice i inne wydarzenia związane z działalnością statutową rodziły potrzebę zapewnienia noclegów zaproszonym gościom. Nie bez znaczenia dla oceny prawnokarnej pozostaje również to, że w odniesieniu do rezerwacji pokoi i apartamentów przypisanych do osoby dyrektor nie ustalono ponad wszelką wątpliwość, aby faktycznie Karol Nawrocki tam zamieszkiwał.
3: Tłumaczy Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W połowie lipca w tej sprawie w charakterze świadka został przesłuchany prezydent Karol Nawrocki. Ma być wielkim wzmocnieniem dla marynarki wojennej. Za nami historyczna chwila w gdyńskim porcie. Ceremonia nadania imienia i chrztu nowej fregaty ORP Wicher. To pierwsza z trzech zamówionych 5 lat temu jednostek, które w przyszłości staną się fundamentem siły bojowej polskiej floty. Matką chrzestną okrętu została Agata Ziemiańska, małżonka wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego, inspektora marynarki wojennej.
5: Sław imię stoczniowca i polskiego marynarza. Nadaję ci imię Wicher.
6: Akurat dzisiaj burza, huragan i wicher to są czytelne, budujące nadzieję i poczucie bezpieczeństwa, znaki naszej siły i spokoju na Morzu Bałtyckim.
3: Zaznaczał premier Donald Tusk. Dziś Wicher zostanie zwodowany. Pozostałe dwa okręty mają być gotowe do 2031.
7: Wiadomości Radia Plus.
3: 3 dni mistrzostw i 3 medale Polaków. Brązowy krążek lekkoatletycznych mistrzostw Europy zdobył wieczorem w biegu na 110 metrów przez płotki Jakub Szymański. Zarówno w półfinale, jak i w finale uzyskał swój najlepszy czas w sezonie.
8: Wiedziałem, że jak już pobiegam w półfinale, no to w finale po prostu trzeba zrobić to samo. No i pobiegam identycznie. Chłopaki z pierwszego, drugiego miejsca, no mocno, mają mocne życiówki, pobiegli mocno. Nie było to takie proste pobiec na to złoto, aczkolwiek wiadomo, że ja z myślą o złocie już szedłem na finał.
3: O medale w rzucie młotem walczyła Anita Włodarczyk, ale zajęła 4. miejsce. A w biegu na 400 metrów 6. był Maksymilian Szwed.

0: Czwartek w regionie zapowiada się pogodnie, słonecznie od rana. W wielu miejscach mamy niemal bezchmurne niebo. Będzie ciepło. Termometry w Bydgoszczy pokażą do 25 stopni. O poranku jednak tylko 13 kresek. Pamiętajcie o tym wychodząc z domów. Wiatr słaby ze wschodu, na barometrach 1030 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Huragan, wicher, burza? Nie, co najwyżej lekki wietrzyk i dużo
3: Zefirek
2: słońca.
3: To się mówi. Dzień
2: Zefirek,
3: dobry.
2: Dobrze. Kefirek ja bym chciał.
3: A proszę bardzo, to dobry pomysł na biał o poranku. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk, dzień dobry.
3: Zapraszamy do godziny 9:00 za chwilę na naszej antenie. Ota One, teraz Stevie Wonder, I just call to say I love you.

0: F-A-E-S. Ja tam inny skrót mam, nie disco, tylko PFAS. PFAS to są takie opakowania, które zawierają wieczne chemikalia i są bardzo niezdrowe i szkodliwe. Te PFAS, jeszcze nie zbadano tego dokładnie, ale może przenikać do naszego organizmu. W każdym razie wczoraj weszły w życie unijne przepisy, które zakazują produkowania z udziałem tych chemikaliów PFAS, opakowań na żywność i innych opakowań. Ale to dopiero początek rewolucji. Wyobraź sobie, że w ramach tego pakietu przepisów za 4 lata nie będzie można już dostać na stacji benzynowej na przykład saszetki z cukrem małym, bo to się później nie rozkłada. Te wszystkie na jedzenia rzeczy są wzbogacane, także się nie nadają do recyklingu za bardzo. Albo jak ketchup. No ja kiedyś pamiętam, zawsze zaznaczałem, że nie chcę ketchupu do tych frytek. To mi zawsze dawali w tym małym opakowaniu.
1: Tak, automatycznie, no to prawda.
0: Ostatnio byłem na meczu i Latorosil kupiła sobie na czosy i przyniósł mi taki sosik w takim małym opakowaniu i to teraz noszę to w torbie, no bo co mam z tym zrobić?
1: To też mam taki jeden ketchup.
0: No, co ze mną i to tak się zbiera. Z tym cukrem to jest jeszcze tyle wygodnie, że jak człowiek zbiera, to któregoś dnia mu w domu zabraknie, bo zapomniał kupić i też sobie to wykorzysta przynajmniej.
1: Ja w ogóle nie mów takich rzeczy, bo cukier nie istnieje w mojej kuchni.
0: Jak to nie istnieje?
1: No chyba, że czasem jakieś...
0: To ja do ciebie nie przyjdę, bo jak będę chciał...
1: Ciasto jogurtowe zrobię, to już sypnę trochę.
0: Herbatę mi zrobisz i co dalej? Niezręczna sytuacja będzie. No
1: trochę do tego ciasta mam jednak, to się poczęstuję. Dobra. Cukier niezdrowy, odkładamy
0: ale
1: na półkę.
0: Co to będzie, jak pojedziemy na stację benzynową, żeby posłodzić sobie kawę na przykład, to taką misę postawią z łyżką?
1: Nie, bo czekaj, to za 4 lata?
0: Tak.
1: No to do tego czasu możemy ten cukier rzucić i wyeliminować z herbaty i kawy.
0: O nie.
1: No, jak
0: mogę ograniczyć, ale proszę. To tylko tyle.
1: Dobrze, za chwilę na naszej... Cukiernica taka była, pamiętasz? Przesypywałeś i
0: a było!
1: Taką ci
0: z taką rurką, że to się dozowało.
1: Dokładnie. I to jest najlepsze rozwiązanie. 17 minut po 7 w Radio Plus. Za chwilę. O, proszę, masz. Chcesz słodko, będzie słodko. Dżem. Naiwne pytanie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Długi weekend odkrywców w Juraparku Solec. Zobacz toptozaury, które tańczą i biegają jak prawdziwe. Skorzystaj z wyjątkowych atrakcji i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Kup w promocji bilet online do Juraparku, a otrzymasz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja. Widzimy się w Juraparku Solec. Dinozaury czekają.
10: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
11: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie, Broniewskiego 1.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.

0: Chyba sobie takie sygnał SMS-a zrobię w telefonie.
1: Dobra.
0: Od Michaela.
1: Może być.
0: Za 2 minuty w 7:30 to poranek z Radiem Plus. Kto rano wstaje, budzimy się, nastawiamy budziki, a jeśli nie, to włączamy radio, żeby też przebojami z nutą nostalgii was rano dobudziło. To znaczy my.
1: Przypominamy też o naszej zabawie z kartką pocztową, ale o tym opowiemy jeszcze w tej godzinie na pewno na antenie Radia Plus, bo teraz czas na najnowsze wiadomości i prognozę pogody.
0: Goni, ale zajrzyjcie na lato.radioplus.pl.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Jest wpół do ósmej, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zginęły w rosyjskim ostrzale Chersonia na południu Ukrainy. Miasto zostało zaatakowane dronami. Celem był też obwód dniepropietrowski. 5 osób zostało rannych. Tymczasem prezydent Wołodymyr Zełenski kolejny raz zaapelował o wsparcie. Jak mówił w rozmowie z CNN, gdyby USA sprzedało Ukrainie 10% swoich zapasów pocisków przechwytujących, Kijów mógłby strącić wszystkie rakiety balistyczne, którymi atakuje Rosja. Sycylia sparaliżowana przez Etnę. Ponownie przedłużono blokadę lotniska w Katanii. Potrwa przynajmniej do jutra, do drugiej w nocy. Wszystko przez pyły wulkaniczne i aktywność wulkanu Etna. Do tej pory odwołano prawie 700 lotów, a utrudnienia dotknęły nawet 100 tysięcy osób. Archiwa państwowe w całym kraju poszukują pamiątek związanych z kolejami. Bilety, stare fotografie, legitymacje czy dyplomy można przekazywać do 2 października.
2: Zależy nam na tym, aby te pamiątki zebrać, zabezpieczyć, stworzyć przepiękne kolekcje obrazujące, w jaki sposób ta kolej wpływa na nasze życie codzienne.
1: Mówi dr Marta Zbrzeźniak z Archiwum Państwowego w Olsztynie. Akcja organizowana jest z okazji Roku Polskiej Kolei i stulecia PKP.
3: Porana wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Ponad 7 700 000 zł. Takie są wyniki działań ZUS-u w pierwszym półroczu tego roku, związanych z kontrolą zwolnień lekarskich w województwie kujawsko-pomorskim. Powody utraty prawa do zasiłku bywają różne.
4: Najczęściej jest nim wykonywanie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego, w tym także praca we własnej firmie. Kontrole ujawniają również przypadki wyjazdów wypoczynkowych w kraju i za granicą, udziału w weselach, meczach czy innych imprezach. Zdarza się także, że osoby przebywające na zwolnieniu remontują mieszkanie, pracują przy budowie domu, naprawiają dach, malują, wykonują większe prace porządkowe czy pracują w ogrodzie.
3: Mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS-u. Oddziały w Bydgoszczy i Toruniu przeprowadziły ponad 15 tysięcy kontroli. Przed nami festiwal Przeźrocza. Odbędzie się w Bydgoszczy między 29 sierpnia a 5 września. Hasłem przewodnim tej edycji będzie Nothing More, nic więcej. W ramach festiwalu zobaczymy blisko 50 projekcji filmowych. Będzie to zarówno klasyka kina, jak i współczesne produkcje. Odbędą się również spotkania z twórcami, nie zabraknie spacerów, wykładów czy paneli dyskusyjnych. Na wybrane wydarzenia obowiązują bilety. Na koniec pogoda. Czwartek zapowiada się całkiem przyjemnie w regionie, od rana słonecznie i dziś niewielkie zachmurzenie. Poranek jeszcze chłodny, na termometrach w Bydgoszczy 14 stopni, w ciągu dnia pokażą one do 25 kresek, a w kolejnych dniach temperatura jeszcze wzrośnie. Wiatr słaby ze wschodu, na barometrach 1030 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Już Edyta Górniak śpiewała, mogę jak Etna zbudzić się, więc budzimy się wulkanicznie o poranku. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Erupcja radości dzisiaj w ciągu dnia. Tego wam życzymy. 13 dzień sierpnia w kalendarzu, to jest czwartek.

0: Poranki na Piasku, Lady Punk na antenie Radia Plus. Mamy nowy rekord w księdze Guinnessa, ustanowiony przez Polkę, panią Zofię, nie, panią Violettę z Zofiówki. Oficjalna rekordzista
1: Guinnessa. Albo Zofię z Juliówki. No, przepraszam. No i co?
0: W kategorii największej kolekcji książek z autografami. Zgadnij ile?
1: Poczekaj, niech sobie... No jakieś to jest... 300?
0: 300, 300. O 271 egzemplarzy pobiła poprzedni rekord, który uchował się przez 1300 lat. 2652 książki z autografami.
1: No pięknie.
0: Ma pani Violetta. Pani Violetta prowadzi też taki podcast, zdaje się, tak? Czy coś w tym stylu, subiektywnie o książkach, więc promuje czytelnictwo w Polsce, ale oprócz tego, że promuje, to sama zbiera, kolekcjonuje, no pewnie ma trochę więcej dojść do tych autorów różnych, bo to z całego świata te podpisy zbiera. Biblioteczkę ma bardzo piękną, bo jest na zdjęciu, także... Jest nieźle.
1: A ja wyobraziłem sobie, że ona jeździ na te targi książki, wszystkie, ile ona tam się w kolejkach by musiała nastać.
0: No, kiedyś trochę pewnie też najpierw musiała się nastać, a potem to już inne ścieżki dostępu pewnie były do tych autorów, ale imponujący zbiór, trzeba przyznać.
1: Ja kiedyś
0: nawet nie wiedziałam, że tyle książek jest.
1: Jak to, w życiu?
0: Nie w życiu. W życiu tyle nie przeczytałam pewnie, ale...
1: Jak to jest tyle książek? To tyle się rzeczy wydaje.
0: Tylu autorów, no. Po prostu.
1: Ja kiedyś do Mrożka stałem godzinę. Stało się, stało, ale się dostało.
0: I autograf. Dostałeś?
1: No tak.
0: Masz?
1: No mam, no w domu tam, nawet zdjęcie mam, ktoś mnie zrobił.
0: Rewelacje. No. Fantastycznie. No właśnie, warto mieć pasję, warto je rozwijać i no, fantastyczna.
1: I nie chodzi
0: sprawa.
1: O tę księgę rekordów Guinnessa, ale chodzi o te wszystkie wspomnienia.
0: Nie.
1: Nawet nie związane z tymi autorami, to też, ale z tym, ile historii w tych książkach jest zawartych.
0: Dokładnie tak. Warto czytać. Weekend przed nami, to będzie trochę więcej czasu, nawet gdzieś pod gruszą. To jest całkowita przyjemność. Za 17 minut 8 poranny program Radio Plus, to rano wstaje.
1: Pod gruszą książki mnie wzruszą.
0: No tak, za chwilę. Catching Crew.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Znam człowieka, to akurat człowiek, no nawet znany w branży, któremu osobiście pocztówkę przysłał John Lennon. No ale on wcześniej napisał do niego, a tamten mu odpisał. Kiedyś to artyści nawet pisali pocztówki do swoich fanów, tak jak wysyłało się z prośbą do jakiegoś klubu piłkarskiego i też czasem odsyłali z podpisem.
1: Ja napisałam kiedyś prośbę o autograf do Bono i otrzymałam go i do tej pory mam. Mam tam w szufladzie, mogę ci pokazać.
0: Tutaj w pracy?
1: Tutaj w pracy.
0: Ale ma kluczyk zamykany, mam nadzieję.
1: Oczywiście, że tak. Mhm. A drugi list napisałam do pewnego znanego prezentera radiowego.
0: Tak?
1: Odpisał mi na maszynie w niebieskiej kopercie. Podpisał się własnoręcznie, więc...
0: Cudownie.
1: No.
0: To ty też masz autografy, też zaczynasz zbierać. Te pocztówkowe, listowe.
1: Ja już skończyłam, ale miałam taki okres w życiu.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Pocztówkami się bawimy, pocztówkami się zachwycamy. No nie w formie tradycyjnej, ale prosimy was o pocztówki internetowe, zrobione przez was zdjęcia. Przysyłajcie za pomocą naszego formularza na stronie radioplus.pl. Oczywiście pocztówki z wakacji, z jakimiś pozdrowieniami. Możecie być na zdjęciu, możecie być po prostu za aparatem i pokazać nam jakiś ładny widok. Czekamy, ale bo są nagrody.
1: Ale nie czekamy tym razem pod telefonem komórkowym, tylko prosimy was o wypełnienie specjalnego formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej.
0: Wystarczy załączyć zdjęcie, napisać jakieś pozdrowienia, a my oglądamy, zachwycamy się do jednej osoby, zadzwonimy po godzinie 8. A skoro już o Johnie Lennonie była mowa, to teraz Beatlesi.

0: za 2 minuty 8 poranny, program Radia Plus, Torno wstaje. Co ty mi tutaj jakieś takie tragiczne rzeczy pokazujesz?
1: Gdzie tragicznie? No? Ktoś zawinął się w taką folię, żeby nie zmarznąć.
0: Wygląda jak nieżywy, tylko nogi wystają.
1: Na plaży, gdzie ja to mam? O, no, tu jest. No, zasnął człowiek i...
0: Ale termiczną to się chyba odwrotnie zawijamy. A nie, to jest chyba nie folia termiczna, tylko jakiś kot.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mówisz, nabiał na śniadanie? Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Uwaga kierowcy na A4, duże utrudnienia po śmiertelnym wypadku w Katowicach. Wysłał list z prorosyjskiej republiki. Marcin Romanowski wystąpił o list żelazny. Odwiedzimy też Jasną Górę, gdzie docierają kolejni pielgrzymi. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na A4 w Katowicach na trasie w kierunku Krakowa. Nie żyje 45-letni kierowca samochodu dostawczego. Są też duże utrudnienia dla kierowców. Na linii nasz śląski reporter Przemysław Kopiejka, powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna kierujący pojazdem dostawczym wjechał w tył ciężarówki, która jechała przed nim. Jej kierowca nie odniósł obrażeń. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Wyjaśniają szczegółowe okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.
1: Na miejscu tworzy się długi korek. Ma spore utrudnienia też na A4 pod Kątami Wrocławskimi. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 pojazdy. 3 osoby trafiły do szpitala. Ruch odbywa się tylko jednym pasem. Po wielu godzinach milczenia obrońca ukrywającego się za granicą Marcina Romanowskiego zabrał głos w sprawie miejsca przebywania jego klienta i wniosku o list żelazny. Mecenas Bartosz Lewandowski wieczorem opublikował oświadczenie, w którym potwierdził, że jego klient przebywa poza Unią Europejską i zaapelował o anulowanie europejskiego nakazu aresztowania.
3: Obrońcy byłego wiceministra sprawiedliwości już wcześniej wnioskowali o umorzenie części zarzutów wobec ich klienta i uchylenie decyzji o areszcie. Prokuratura odrzuciła jednak ten wniosek.

0: Wniosek, jak tłumaczył rzecznik prokuratury krajowej, śledczy nie widzą też podstaw, by przychylić się do wniosku ściganego, który, przypomnę, oczekiwał wydania listu żelaznego.
1: List żelazny nie powinien być nagrodą za skuteczną ucieczkę.
0: Tłumaczył prokurator Przemysław Nowak. Wniosek do sądu w tej sprawie został wysłany z separatystycznej Republiki Naddniestrza. Jak mówią śledczy, to jednak nie przesądza o tym, czy Marcin Romanowski na pewno tam przebywa.
1: Tego rodzaju list mógł wysłać ktokolwiek.
0: Marcin Romanowski jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.
2: Informował Mateusz Chłyston. Brak wody na Podkarpaciu. Mieszkańcy niektórych miejscowości kranówkę mają jedynie kilka godzin dziennie. Taka sytuacja jest w gminie Bukowsko w powiecie sanockim, w miejscowościach Nadolany, Nagórzany, Nowotaniec i Wola Sękowa. Powodem jest wyschnięcie rzeki, która zapewniała wodę mieszkańcom.
3: Przerzucamy z hydrantów zlokalizowanych najbliżej tego problematycznego ujęcia wody wozami strażackimi. Niestety jeszcze raz musimy uzdatniać tą wodę, bo transport wody pitnej już z tego nowego wodociągu realizowany jest przez strażaków OSP. Ile strażacy dadzą radę przewieźć tej wody, no na tyle starcza później wody w tym wodociągu problematycznym.
2: Powiedział nam wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski. Mieszkańcy mogą korzystać z podstawionego beczkowozu.
4: Wiadomości Radia Plus.
2: Za nimi 450 kilometrów. Po 13 dniach pieszej wędrówki około 150 pielgrzymów z Warmii dotarło wczoraj na Jasną Górę.
5: Halo, halo, idziemy do Maryi, biegniemy. Jasna Góra już czeka.
6: Cieszę się bardzo, że szczęśliwie dotarłem na Jasną Górę. Wielka radość panuje w moim sercu.
7: Spotkałem tu bardzo dobrą atmosferę, wspaniałych ludzi.
8: Każdy dzień inny, każdy dzień naprawdę wartościowy.
5: Powiedz, drogi pielgrzymie, skąd bierzesz taką siłę? Odpowiedział mi szczerze, tylko w Jezusa wierzę.
2: A dziś na Jasną Górę dotrą m.in. pielgrzymi z Rzeszowa, Koszalina, Szczecina, Radomia czy Kalisza.

0: pogodnie i ciepło, tak zapowiada się czwartek w regionie. Słonecznie od rana, w wielu miejscach mamy niemal bezchmurne niebo, ale w ciągu dnia chmur będzie przybywać. Na termometrach w Bydgoszczy 15 stopni i dziś do 25 kresek powyżej zera. Wiatr słaby ze wschodu, na barometrach 1030 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Wakacje, nie wakacje, wstajemy. Czwartek, 13 dzień sierpnia w kalendarzu.
3: Witajcie, Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:05 minuty po 8:00.

0: 13 minut po godzinie 8. Dostajemy pocztówki od Was, także też z zagranicy.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: No właśnie, Ela jest z nami. Dzień dobry, Elu.
3: Witam serdecznie wszystkich.
0: Takie pozdrowienia serdecznie. Witam i pozdrawiam całą redakcję z Grecji. Z wyspy Samos. A nie, to ja cytuję to, co napisałaś.
3: Z wyspy Samos. Tak, pozdrawiam całą redakcję z wyspy Samos. Wspaniałe wakacje. Akurat właśnie zdążyłam wrócić, tak?
0: Ale ty jesteś już w kraju, tak?
3: Tak, teraz już jestem w kraju, akurat w samochodzie jestem, także pozdrawiam, świetną muzykę macie, no super, właśnie słucham. Także wszystkiego dobrego, zdrówka. Polska też jest piękna, ale Grecję też polecam.
0: Dobra, ale jak było? Jak było? Wszystko się udało?
2: Opowiadaj.
3: Świetnie było, piękna pogoda, wspaniali ludzie, wspaniałe jedzenie, też wspaniała muzyka, dużo do zwiedzania. Polecam serdecznie.
0: Zwykle dostajemy takie pojedyncze zdjęcia, ty trochę wysiłku włożyłeś
3: w to? Tak, bo ja byłam z grupą. Ale
0: włożyłeś wysiłek, żeby pocztówkę nam zrobić.
3: Tak, pocztówkę byłam z grupą, więc ze znajomymi, z rodziną, także takie wspaniała pamiątka.
2: Rewelacja, piękna kartka, bardzo dziękujemy, doceniamy i wysyłamy Ci zestaw gadżetów wakacyjnych.
3: Bardzo dziękuję, kochani, pozdrawiam serdecznie,
2: buziaki,
3: życzę wszystkiego dobrego, buziaczki, zapraszam na wyspę Samos. Pozdrowienia serdeczne, pozdrawiam.
2: Dziękujemy, do usłyszenia. Piękne miejsca są na świecie, które warto odwiedzać, więc grupę, znaczy wyspę Samos sobie dopisujemy.
0: A ja już się wczytałem, tam się i Pitagoras urodził, i Epikur.
2: Co ty powiesz?
0: Ten Epikur, co to chyba do tej samej rzeki nie wchodził.
2: Nie, no to nie Epikur do rzeki wchodził
0: przecież. To który tam? No, dobrze, zaraz się douczymy, przepraszam, bo dawno temu człowiek był w szkole.
2: A może i Epikur, 14,5 minuty po godzinie 8, zaraz sprawdzamy.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
4: Reklama. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Długi weekend odkrywców w Juraparku Solec. Zobacz tuptozaury, które tańczą i biegają jak prawdziwe. Skorzystaj z wyjątkowych atrakcji i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Kup w promocji bilet online do Juraparku, a otrzymasz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja. Widzimy się w Juraparku Solec. Dinozaury czekają.
8: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram. Stokrotka.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Nie ma się z czego śmiać, każdemu się może pomylić. Siadam, odrobię i nauczę się jeszcze raz lekcję.
1: Nie, nie, poczekaj, no dobrze, no przecież się nic nie wydarzyło.
0: Wydarzyło się, pomyliłem jednego z drugim. Heraklit to był ten, co nie wchodził dwa razy do tej samej rzeki.
1: Z Efezu chyba.
0: Z Efezu on był. Ale to nie dlatego, że do tej rzeki nie wchodził dwa razy, bo nie, tylko dlatego on twierdził, że to nie jest ta sama rzeka, bo już inne wody nią płyną. Tak, można wchodzić wiele razy, ale za każdym razem już jest inna woda.
1: Dobrze.
0: No, a ten epikur, to on epikureizm. To on to bardzo dobrze reagujesz, bo on głosił pochwałę szczęścia i przyjemności, więc my z przebojami z nutą nostalgii będziemy epikureizm uprawiać do 9:00.
1: Jasne, a nawet dłużej, do czego wszystkich zachęcamy, czas na wiadomości w Radiu Plus.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
3: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont. Bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Bydgoszcz.
11: Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 6 lat więzienia za przestępstwa dotyczące pornografii z udziałem dzieci. Taki wyrok zapadł przed sądem w Koszalinie. 46-latek odpowiadał za posiadanie, rozpowszechnianie i utrwalanie zakazanych treści, a także czyny na szkodę 5 dziewczynek w wieku od 8 do 11 lat. Do tematu będziemy wracać. CBA w Operze Lubelskiej zabezpieczyło dokumenty i sprzęt w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia zakłócania przetargów.
12: Aktualnie prokurator nie posiada informacji o efektach wykonanych czynności. Natomiast czynności zostały wykonane. Czynności zatrzymania dokumentów nie były powiązane z żadnymi innymi czynnościami, w szczególności z zatrzymaniami osób.
11: Informuje Waldemar Moncarzewski z Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Dyrekcja Opery Lubelskiej na razie nie skomentowała sprawy. GKS Katowice pożegnał się z europejskimi pucharami. Polski klub mimo zwycięstwa 2-1 z HPL-em Tel Awiw w rewanżu odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. To przez porażkę w pierwszym meczu 0-2. O awans w trzeciej rundzie Ligi Europy powalczą dziś Górnik Zabrze z Ferencvaroszem, Jagiellonia z Rangersami i Lech z Klawzwik z Wyspowczych. Za to w Lidze Konferencji Raków zmierzy się z Hammarby.
13: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Wystartowało osiedlowe klubiki seniora. To pilotażowy program, w którym bierze udział 7 bydgoskich osiedli. Jego celem jest aktywizacja seniorów blisko miejsca ich zamieszkania. Oni sami zgłaszali taką potrzebę. Seniorzy będą mogli uczestniczyć m.in. w warsztatach kreatywnych i rękodzielniczych, zajęciach rozwijających zainteresowania, spotkaniach z ciekawymi ludźmi czy wydarzeniach integrujących lokalną społeczność. Miasto na projekt, który realizowany będzie przez 3 miesiące, zaplanowało 50 tysięcy złotych. Pożeracze smutków mają pomóc dzieciom w szpitalach radzić sobie w trudnej sytuacji. W całym kraju szyte są specjalne maskotki. W miejscu ust mają zamek. Dziecko wkłada tam karteczkę z zapisanym smutkiem, zamyka zamek, a rano po zmartwieniu nie ma śladu. Chętnych do szycia nie brakuje.
14: Widzę, że pani tutaj pracuje na maszynie.
15: Tak. Szczytny cel to się robi.
16: Trochę ciężko jest, bo za dużo tych zakrętów. Tkaniny są też różne.
14: Dlaczego warto poświęcić swój wolny czas, wolne popołudnie i wziąć udział w takiej akcji?
16: Dlaczego? To jest w sumie reakcja z serca i mam nadzieję, że to tym dzieciom trochę umili życie.
13: A maskotki trafiają na oddziały onkologiczne, ale także inne oddziały szpitalne. I jeszcze pogoda, a ta całkiem przyjemna. Czwartek słoneczny, w regionie niewielkie zachmurzenie. Robi się coraz cieplej. Na termometrach w Bydgoszczy 16 stopni. W ciągu dnia pokażą one do 25 kresek. Wiatr słaby ze wschodu. Na barometrach 1030 hektopaskali i ciśnienie będzie się nieznacznie wahać.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Poranek dosyć zaawansowany, już za 27 minut będzie dziewiąta.
1: Dzień dobry, witajcie, za chwilę Marek Grechuta w Radiu Plus, teraz Puff Daddy, Fate Evans, a my z wami do godziny dziewiątej polecamy się z przebojami z nutą nostalgii.

dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: No jak to tak? Jak to tak? Podjeżdża na stację benzynową.
1: No jak to tak?
0: Jest diesel, jest paliwo, to lepsze, to gorsze trochę, a wszystko tak w górę poszło, podrożało, więc chciałem sobie wodoru zatankować.
1: Jak to wodoru sobie zatankować chciałeś?
0: No są samochody na wodór. No może tańsze trochę. O rekordzie chciałem powiedzieć, bo został pobity rekord w samochodzie napędzanym wodorem. Pewien kierowca, znaczy pilot, on w ogóle wojskowy pilot jest, rozpędził samochód do 654 km na godzinę. 654, wyobrażasz sobie jak prędko. On oczywiście znaleźli jakąś specjalną równinę w Utah w Stanach Zjednoczonych.
1: Dobrze, że skrzydeł nie miał, bo by wofrunął.
0: On fruwał dużo, bo on był członkiem Królewskich Sił Powietrznych, ale teraz bije rekordy. Do niego też należy rekord. To już sprzed 30 lat prawie, gdzie rozpędził samochód, już nie wodorowy, tylko normalny, do 1200 km. Wyobrażasz sobie?
1: Nie ma takiej prędkości, proszę pana.
0: Jest. On jako jedyny pobił, znaczy przekroczył barierę dźwięku jadąc samochodem. To też na jakimś specjalnym torze to było zrobione. A teraz ten wodorowy 650 na godzinę. No biją się rekordy, ale to tak, żeby pokazać, jak jesteśmy z wynalazkami za pan
1: tak
0: brat.
1: Tak prędko leciał, że on nie wiedział nawet, co przez okno widać.
0: Ale to on nie chciał oglądać żadnych. Zresztą nawet na tej pustyni w Utah to chyba nawet nie ma co oglądać.
1: Ale to niebezpieczne prędkości, to mały kamyczek przy tym, jak się
0: tam wszystko było zabezpieczone. To nie jest tak, że my za parę lat będziemy jeździć takim.
1: Aż tak się nie śpieszymy. No. Zwłaszcza do pracy. Za chwilę na naszej antenie Albano, Romina Power, Liberta, będzie też Roy Orbison, You Got It, a mamy czwartek, to jest 13 dzień sierpnia.

0: reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu Broniewskiego 1.
6: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie Broniewskiego 1.
7: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
9: dalej masz. Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Proszę Państwa, mamy nadzieję, że tak jak my korzystacie z wakacji.
1: Kabaret Ani Mru Mru. Radio Plus. Lato z nutką nostalgii.

No właśnie, you got it. Macie te zdjęcia swoje, czy pozujecie, czy sami robicie, czy lubicie występować na zdjęciach. O tym dzisiaj było na naszym profilu facebookowym. Ja zawsze robię zdjęcia na wyjazdach, dlatego mnie mało na nich, robię dużo, to fakt, ale pozujący i tak za szybko się obrażają i nie chcą się ustawiać. Wszystkim fotografującym dużo sił. No trzeba mieć siły i do fotografowania, bo to trzeba ich ustawić, później nam się coś nie podoba, ale ci fotografujący, znaczy nie, ci fotografowani też mają swoje fochy. Nie, no zrób mi jeszcze raz, bo tutaj przecież mina nie taj, uśmiech nie ten. I się zakrztusiłem. To chyba pora kończyć, bo Kasia mnie nie wyręczy. Ona już powiedziała do usłyszenia. Jutro o poranku, ja też o godzinę 6 będziemy wszystkich budzić. W piątek już, weekendowo. Te weekendy też są wiele warte, tym bardziej, że wielu z nas mimo wakacji cały czas pracuje. Ray Charles na koniec tej godziny, a po 9 Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Po dwóch tygodniach zmarł w szpitalu 7-latek, który topił się w łódzkim akwaparku. Rząd zachęca do zastrzeżenia numeru PESEL, to po ogromnym wycieku danych. Różowa hala gąsienicowa, kwitnie wierzbówka kiprzyca. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mimo dwutygodniowej walki życia dziecka nie udało się uratować. W łódzkim szpitalu zmarł 7-letni chłopiec, który tonął w akwaparku Fala. Rodzice zdecydowali o oddaniu organów syna, aby ratować życie innych ludzi. Prokuratura, jak słyszymy, będzie teraz prowadzić śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach.
0: Informuje Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. 7-latek topił się w trakcie zajęć nauki pływania. Z zapisów monitoringu wynika, że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się i zanurzał pod wodą. Później przez 6 minut leżał na dnie basenu. Gigantyczny wyciek danych medycznych. Resort cyfryzacji zachęca m.in. do zastrzeżenia numeru PESEL. Przypomnijmy, w ataku hakerskim na firmę MyDoctor z baz wyciekły dane 19 milionów pacjentów. Rząd nazywa to incydentem i zapewnia, że jest na tropie sprawców.
2: W swoim oświadczeniu firma MyDoctor zapewniła, że jak dotąd nie doszło do upublicznienia przejętych danych, a współpracujący z nią eksperci monitorują sieć, w tym tzw. dark web, czyli internetowe podziemie. Rządowe Centrum E-Zdrowia zapewniło tymczasem, że kradzież danych nie wpływa na dostęp do usług medycznych. Instytucja zaapelowała jednak do pacjentów o podjęcie kroków, które mogą utrudnić potencjalne działania cyberprzestępców. Chodzi m.in. o zastrzeżenie numeru PESEL, co można zrobić w kilka sekund w aplikacji mObywatel, ale też stosowanie silnych haseł czy ignorowanie wiadomości SMS albo e-mail, w których jesteśmy proszeni o dodatkowe dane. Tymczasem to, czy wyciek z firmy MyDoctor dotyczy bezpośrednio naszych danych, będzie można sprawdzić na rządowej stronie bezpiecznedane.gov.pl.
0: O czym informował Mateusz Chłystona. 2 miliardy złotych na termomodernizację szkół i przedszkoli zapowiada minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Do tej pory modernizacją objęto już 500 takich placówek. Teraz poszukiwane są kolejne. Nabór do programu ma ruszyć w październiku.
3: Oszczędność, którą niesie ze sobą ta modernizacja na rachunkach za ogrzewanie sięga 70, nawet 90%. Samorządy zamiast na media, na zapewnienie ciepła w szkołach, w przedszkolach, mogą po prostu przeznaczyć na zajęcia dodatkowe, przybory szkolne, wyposażenie. To są środki rzędu nawet 200 tysięcy rocznie na taką placówkę.
0: Mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska. Rząd wydał do tej pory blisko 4 miliardy złotych na termomodernizację szkół.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Kto chce zobaczyć różową halę gąsienicową w Tatrach, musi się pospieszyć. Za ten spektakularny

0: Na widok odpowiada wierzbówka kiprzyca. Roślina jest właśnie w szczycie kwitnienia i niedługo z różowego efektu nic nie zostanie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: To jest ostatni element lata, tej flory letniej. To maksimum mamy za sobą. Później one się troszkę przekształcą, będą takie białe kwiaty latające, trochę bardziej jak dmuchawce. Pewnie jeżeli nic się nie zmieni w prognozach, no to do niedzieli, do końca tego długiego weekendu te wierzbówki powinny pozostać.
0: W ostatnich dniach Ale Gąsienicową odwiedzają tłumy turystów. TPN apeluje do wędrowców, by nie schodzili ze szlaków i nie deptali krzewów wierzbówki.
2: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Cross Just a Little Bit i Shakin' Stevens na początek tej godziny.

0: You Can Hear Love i Phil Collins w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Może miłości nie wolno pośpieszać, ale czasami jest tak, że niezależnie od miłości nasze serce bije szybciej, bo wprowadza się nas w stan zachwytu albo wzruszenia i sierpień jest takim miesiącem, który w tym roku wyjątkowo daje nam dużo takich momentów do zachwytu, choćby wczorajsze zaćmienie słońca, następne może za 100 lat, a tutaj ci, którzy obserwowali to zaćmienie słońca w Hiszpanii, no niesamowite doświadczenie przede wszystkim tego momentu, w którym zrobiło się nagle ciemno. Niesamowite wydarzenie i mam nadzieję, że wśród was był ktoś, kto takie zaćmienie słońca mógł obserwować na żywo, nie przez telewizor. Ale tych zachwytów dziennych także nie brakuje, chociażby kwitnąca wierzbówka kiprzyca w Tatrach. I jeśli o Tatry chodzi, to dobra wiadomość dla tych, którzy zamierzają pokonywać trudniejsze szlaki. Czerwony szlak do Wrót Chałubińskiego od dzisiaj ponownie otwarty. Więc można spacerować i przy okazji robić zdjęcia, potem te zdjęcia do nas wysyłać, takie pocztówki z wakacji. Na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Finał wyprzedaży w MediaMarkt.

0: podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
4: Czyta lektor AI.

0: 7,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rodzinne duże lody Manhattan kup jedno opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Stokrotka.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 lat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
3: No jasne. Szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
4: Do jutra. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
6: Kastorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Po reklamie.
11: Radio Plus Bydgoszcz.

Careful i Dolidol w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. 28 minut do 10 teraz na zegarze. W kalendarzu 13 dzień sierpnia, czyli połowa miesiąca prawie za nami, a jeszcze pół kolejnego i ten miesiąc wakacyjny, który, jeśli zastanawiacie się, jak spędzić i macie ochotę nakarmić swojego wewnętrznego sybarytę i szukacie miejsca, w którym zjecie najlepiej, to może wam pomóc Taste Atlas, czyli przewodnik internetowy, portal, który tworzy rankingi najlepszych kuchni na świecie i powstał teraz, powstał taki ranking 100 najlepszych miast, w których zjemy najlepiej. I jak to wszystko wygląda, o tym wam opowiem za chwilę, a na razie Flames of Love i Fancy w Radio Plus.

0: Forever and Ever i Demis Roussos w Radiu Plus Lato z notą nostalgii. 15 minut pozostało do 10. W tym zestawieniu powinno znaleźć się Podlasie. Ja wiem, że to nie miasto, ale region, ale jest najpyszniejszy w Polsce i na świecie dla mnie, napisał Kamil. A chodzi, dla mnie się to podoba, mogłabym też dodać, ale tak, 100 najlepszych miast, jeżeli chodzi o to, gdzie zjeść, takich miast, które oferują wam nam najwięcej przysmaków, smakołków i są uważane za najpyszniejsze. Taste Atlas zrobił nowy ranking i w tej pierwszej trójce mamy Neapol, potem jest Mediolan, czyli miasto zupełnie przeciwne klimatowi, jeśli chodzi o to Neapol i Mediolan, a na trzecim miejscu, uwaga, uwaga, Bolonia. I całe podium skradły Włochy. W ogóle wśród tych 100 miast najwięcej jest miast włoskich. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak prezentuje się tutaj dalej, ta pierwsza dziesiątka, to później mamy Florencję na czwartym, czyli znowu Włochy, Mumbai, Indie na piątym, Genua, znowu Włochy na szóstym, na siódmym mamy Paryż, Wiedeń na ósmym, na dziewiątym Rzym, znowu Włochy i Lima na miejscu dziesiątym. Czy jest w tym zestawieniu Polska? Niestety nie ma, a przecież doskonale wiemy, że Polska jest cała do zjedzenia. Pewnie dlatego się nie znalazło żadne miasto.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
12: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Nie przegap w Biedronce. W ten czwartek i piątek polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram, a łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 6,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz ser żółty Gouda Światowit 400 gramów. 5,59 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To 13,98 za kilogram. Biedronka.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Hold the Line i Toto w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: MacBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz. Bójka pseudokibiców w Zabrzu, są ranni. Kolejny dzień niepewności dla turystów na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o bezpieczeństwie pątników na pielgrzymce na Jasną Górę. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jedna osoba została ranna po ataku pseudokibiców w pizzerii w centrum Zabrza. Około 50 zamaskowanych mężczyzn w barwach górnika próbowało wtargnąć do lokalu przy ulicy Wolności. W środku przebywali obywatele Węgier, mówi Sebastian Bijok z zabrzańskiej policji.
1: Osoby znajdujące się w środku zabarkadowały się. W kierunku lokalu zaczęto rzucać przedmiotami, w wyniku czego doszło do wybicia szyb. Użyto również gazu pieprzowego. W wyniku zdarzenia ucierpiał jeden z obywateli Węgier, który podczas ucieczki, próbując przeskoczyć przez ogrodzenie, niefortunnie upadł i doznał złamania nogi.
0: Według wstępnych ustaleń zaatakowani mogli być kibicami Ferencvaros. Dziś wieczorem węgierski klub ma zagrać z Górnikiem Zabrze w europejskich pucharach. Inflacja w Polsce wyniosła w lipcu 3%, jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ceny towarów i usług wzrosły o 3% w porównaniu z lipcem zeszłego roku. W skali miesiąca to 0,8% więcej niż w czerwcu. Kolejne godziny niepewności dla tysięcy turystów na Sycylii. Wiele osób utknęło na włoskiej wyspie z powodu erupcji Etny. Kłęby wulkanicznego pyłu sparaliżowały ruch lotniczy, zwłaszcza na południu wyspy. Na miejscu jest nasz dziennikarz Marek Balawajder.
2: Na Sycylii zaczyna się kolejny bardzo trudny dzień dla niektórych turystów, bo inni są przeszczęśliwi. Jest piękna pogoda i niesamowite widoki. Ale lotnisko w Katanie miało ruszyć dziś po południu. Zamknięcie przedłużono aż do 2:00 w nocy z czwartku na piątek. W terminalu i przed nim wciąż są ludzie, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą do domu. Nie tylko włoskie, ale już chyba światowe media pokazują pasażerów śpiących i przy taśmach bagażowych, rodziny z dziećmi na schodach i turystów, którzy koczują przed samym lotniskiem. Polacy próbują ratować się lotami z Palermo albo Comiso, wynajmują samochody i przedłużają noclegi, a Etna tymczasem nadal wyrzuca kłęby popiołów. Sycylii, Marek Balawajder.
0: Wiadomości Radia Plus. Dbają o bezpieczeństwo pątników. W wiadomościach przyglądamy się służbie porządkowej lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Są widoczni z daleka dzięki odblaskowym kamizelkom, a w ręku mają charakterystyczny lizak. Sygnalizują nim kierowcom, czym można omijać kolumnę. Mówi szef służby porządkowej Marek Brodacki.
3: Główne służby porządkowe, jest to 8 osób, które odpowiadają za przemarsz całej kolumny, organizację postojów, kierowanie ruchem na głównych arteriach. Do tego każda z grup ma minimum 2 osoby porządkowe, które na trasie regulują ruchem pomiędzy grupami.
0: A jak dodaje pan Tomasz, każdy z nas ma swoje zadania.
4: Żeby grupa trzymała się w jednym miejscu i żeby nie rozchodzili się bracia, a przy okazji też oczywiście kierowanie ruchem, żeby też kierowcy nie stwarzali zagrożenia dla pielgrzymki, a pielgrzymka dla kierowców.
0: Lubelscy pielgrzymi dotrą na Jasną Górę jutro. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: A to babie lato, to już niedługo. Lety on dzień i żoda są na początek tej godziny. Agnieszka Morawska, dzień dobry, minęła 10:00.

0: Frida, I know there's something going on w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a dzieje się na pewno w pogodzie, bo idzie kolejne ocieplenie. Przez chwilę mogliśmy pooddychać, a teraz zbliża się kolejna fala upałów, chociaż moja mama zwykła mawiać, że od Anki zimne wieczory i ranki. I trochę tak jest, że te poranki już nie są takie upalne, są raczej rześkie, a w niektórych miejscach nawet mroźne. Dzisiaj rekordu nie było, ale jeśli chodzi o ten rekord zimna, to został wyrównany. W Litworowym Kotle w Tatrach temperatura spadła do minus 6,11 stopnia Celsjusza, czyli tyle samo, ile było w nocy z 6 na 7 sierpnia ubiegłego roku. Więc tak, zima też niebawem nadejdzie i takie temperatury raczej nie będą niczym dziwnym, ale gdy mówimy o minusowych temperaturach w sierpniu, to trochę robi się chłodniej.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.

0: więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Po reklamie.

w radio plus lato z nutą Nostalgia My Life. Na zegarze teraz 30 minut do 10, a ona naprawdę czuje, że żyje. Mowa o 97-letniej Betty Bromwich, która trafia do Księgi Rekordów Guinnessa jako najstarsza kobieta uprawiająca wing walking, czyli lot na zewnętrznej części samolotu. A Betty ma 97 lat i zapytana, czy nie bała się tego zrobić, powiedziała tylko tak: czego można się bać, mając 97 lat? Właśnie. A swoją przygodę z takimi sportami ekstremalnymi rozpoczęła niedawno, bo dopiero 10 lat temu, więc udowadnia, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to wiek nie powinien nas ograniczać. Brown Girl in the Ring i Bonnie M. teraz w Radio Plus.

Europicari w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Na zegarze teraz 17 minut do 11. Jeśli o zupełnie inną Carrie chodzi, tą z powieści Kinga, to dla tych, którzy lubią się bać, dobra informacja, ponieważ kolejna adaptacja tej powieści pojawi się na ekranach, tym razem serialowa, i w październiku będzie można już rzucić okiem na to, jak zostało to zrealizowane. Do 10, do 11 w Radiu Plus jeszcze m.in. Urszula i Malinowy Król, ale będzie także Livin' la Vida Loca i Ricky Martin.

0: Mieli znęcać się nad dziećmi, na koloniach jest śledztwo. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski, zginęły dwie osoby. Powiemy też o Mistrzostwach Europy w siatkówce plażowej na Mazurach. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest śledztwo w sprawie znęcania się nad dziećmi na koloniach w Gorlicach. Policję zaalarmowali zaniepokojeni rodzice. Dzieci skarżyły się, że wychowawcy krzyczą, poniżają je i karzą siedzeniem na podłodze. Prokuratura w Gorlicach planuje przesłuchać wszystkich uczestników wyjazdu i wychowawców, a także rodziców dzieci, które brały w nim udział.
1: Prokurator po zapoznaniu się z aktami sprawy wydał obszerne wytyczne celem zabezpieczenia monitoringu miejsca jakby zdarzenia, ustalenia danych wszystkich dzieciaków, które brały udział w tej kolonii, było tam 46 dzieci, no to muszą być one przesłuchane w przyjaznych pokojach przy udziale biegłego psychologa, żeby nam określiły, w jaki sposób się ci wychowawcy wobec nich zachowywały.
0: Mówiła Arleta Osikowicz z prokuratury rejonowej w Gorlicach. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Rosyjski dron uderzył w pociąg pasażerski w obwodzie odeskim. Jak informują ukraińskie koleje, zginęły dwie osoby. W momencie uderzenia w pociągu znajdowało się 340 pasażerów. Większość udało się ewakuować. Tymczasem bilans na froncie w ostatnich godzinach ponownie jest tragiczny. Nie żyje 7 osób, a ponad 30 zostało rannych. Zlikwidowali nielegalny sklep z e-papierosami. To wspólna akcja policji i podkarpackich celników. Sklep działał za pomocą szyfrowanych komunikatorów i portali społecznościowych. Mundurowi zabezpieczyli nielegalny towar i 400 tysięcy złotych w gotówce.
2: Funkcjonariusze zatrzymali w tej sprawie 28-letniego mieszkańca województwa podkarpackiego. Za popełnione czyny mężczyźnie grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do 5 lat lub obie te kary łącznie.
0: Powiedziała nam Edyta Chabowska z podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej. Gdyby nielegalny towar trafił do obrotu, straty budżetu państwa wyniosłyby prawie 2 miliony złotych.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Po raz pierwszy w historii Polska jest gospodarzem Mistrzostw Europy. Siatkówki plażowej w Starych Jabłonkach na Mazurach ruszyła walka o tytuł. Mocno zaczęli Łosiak i Bryl. Polacy pokonali Szwajcarów 2-0.
4: Wiadomo, że pierwsze mecze są trochę niepewne, ale fajnie, że dobrze wyszliśmy w ten turniej. Od zwycięstwa w miarę pewnej gry grze. Wiadomo, że tam nie było idealnie, ale cieszę się, że ten mecz wygraliśmy.
0: Mówił Bartosz Łosiak. Gorzej poszło pozostałym biało-czerwonym. W turnieju kobiet z dobrej strony pokazały się Łunio i Kruczek, wygrywając z Hiszpankami również 2-0. Dziś kolejne mecze grupowe i walka o awans do fazy pucharowej Mistrzów Europy. Poznamy w niedzielę.
3: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: Blondie, Silent Circle, Demono i Bonnie Tyler. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry, 3 minuty po 11:00.

0: Maria i Blondie w Radiu Plus, lata z nutą nostalgii, 20 minut po 11 teraz na zegarze. Mnóstwo wiadomości od Was, tych pocztówkowych, a z kim wymienię się pocztówką za chwilę, to okaże się właśnie za chwilę, mniej więcej 10 minut. Radioplus.pl, tam znajdziecie specjalny formularz. Proszę kliknąć, wypełnić, dołączyć zdjęcie z wakacji Wasze i pozdrowienia, takie jakie byście napisali na pocztówce, a my w zamian odeślemy naszą pocztówkę z naszymi podpisami, do tego czystą pocztówkę, tak żeby można było wysłać ją komukolwiek chcecie, a do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów Radia Plus, między innymi okulary na słońce. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: A z kim dzisiaj wymienimy się pocztówkami? Wymienimy się z Mariuszem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nasza pocztówka dla ciebie. Ty do nas przysłałeś przepiękną, ja ją zacytuję tutaj, jeśli chodzi o treść. Pozdrowienia z Chorwacji. Tutaj słońce świeci jak szalone. Morze ma tyle odcieni błękitu, że trudno je policzyć, a czas płynie zdecydowanie za szybko. Wysłałam ci więc garść chorwackiego słońca, szczyptę morskiej bryzy i ogrom pozytywnej energii. Niech każdy dzień będzie tak pogodny jak tutejsze niebo, a uśmiech niech nie schodzi z twojej twarzy. Gdyby dało się zapakować do koperty zapach Adriatyku, szum fal i odrobinę wakacyjnego luzu, już dawno byłoby u ciebie. I jest jeszcze troszeczkę tej treści, ale pozdrowienia bardzo piękne. Czy ta Chorwacja to już zaliczona? Już zdążyłeś się wrócić?
2: Już byłem raz, a teraz 22 jadę ponownie.
1: To samo miejsce?
2: Nie. Wcześniej byliśmy w Dubrowniku i zobaczyliśmy Podgorę i teraz idziemy już typowo do Podgory na 2 tygodnie.
1: Czyli apetyt rośnie w miarę jedzenia, tak wam się spodobało. Co jest ten takiego wyjątkowego Dalmacja. W Dalmacji?
2: No piękne. Na ciemnięcie ręki ma się góry, morze, sympatycznych ludzi. No oczywiście pogoda, no, o tym nie trzeba nawet wspominać, tak? Ogólnie jest po prostu pięknie, tak? Jest urzek na ten kraj. I oczywiście byliśmy też w tym roku w Helu, tak? Oczywiście, no bo w Helu to jest nasze ukochane miejsce na ziemi w Polsce, gdzie trzeba tam być co roku. Ale Chorwacja jest przepiękna. Po prostu i każde jej miejsce polecam, żeby każdy poszedł gdziekolwiek będzie, zobaczył i cieszył się tym pięknym krajem, bo naprawdę jest bardzo dużo fajnych rzeczy, które można zobaczyć.
1: Napisałeś tutaj też, że piękniejsi są też ludzie, których wspomina się z sympatią, nawet będąc setki kilometrów od domu, czyli ta Chorwacja jest dla ciebie nie tylko krajem przepięknym, ale też przepiękni ludzie.
2: Tak, poznaliśmy bardzo fajnych i sympatycznych ludzi, którzy otwierają swoje serce po prostu od tak. Nie dlatego, że my im płacimy za wynajem mieszkania czy cokolwiek, tylko oni są pozytywnie nastawieni tak do drugiego człowieka, czego czasami brakuje mi u nas w naszym kraju, gdzie no nawet w tym roku będąc w Helu po prostu spotykaliśmy ludzi. No nie wiedzieć czemu.
1: Ale to jest smutnych. Taka nasza uroda też, po prostu. My nie mamy tego słońca, które mają Chorwaci więc całymi właśnie, tak. dniami, miesiącami, więc może to tutaj, ale coraz cieplej też i u nas, więc to my będziemy narzekać, że za ciepło u nas. Ale tak, jeśli chodzi o zapach, to i Adriatyk zupełnie inaczej pachnie, i Bałtyk tak samo, i Hel, ten zapach sosen, gdy idzie się na plażę, to jest też coś, co warto do słoika na jesień sobie zachować.
2: I mieć zawsze, dokładnie, i warto te zdjęcia potem po przyjeździe, jak takie ponure dni u nas w kraju, zaczynać zobaczyć je i wtedy wspomnieć, to jest coś pięknego, a dwa, też automatycznie można czytać książki o tej tematyce, też je wyszukiwać.
1: I jeszcze poszukiwać.
2: Dokładnie tak, czyli tam gdzieś w tyle głowy ta podróż jest i jeszcze się ją ponawia, czytając kolejne jakby książki, które są o tej samej tematyce.
1: A czy pocztówki wysłane?
2: Ja w tym roku jeszcze nie wysłałem żadnych pocztówek, aczkolwiek z Helu chcieliśmy wysłać, ale powiem szczerze, byliśmy i tam już ten system jakby pocztowy tak zanika. Można powiedzieć, aż byliśmy zdziwieni, że coś takiego istniało, bo z dziećmi jak jeździliśmy tyle lat, to każdy wysyłał do każdego, żeśmy ich tego uczyli, pisania własnoręcznie, jeszcze oni takie te swoje literki pisali, niegramotne, ale to wszystko fajnie wyglądało.
1: Jeśli o niegramotne literki chodzi, co wiesz, ta pocztówka od nas też będzie trochę niegramotnymi literkami, ale będzie. Pocztówka dla ciebie od nas, więc jedną dostaniesz na pewno.
2: Dziękuję.
1: Drugą też, żebyś mógł komukolwiek wysłać, jeżeli będziesz miał na to ochotę.
2: Tak.
1: A do tego jeszcze zestaw gadżetów wakacyjnych od Radia
2: Pięknie,
1: Plus.
2: Dziękuję.
1: Dzięki
2: serdecznie
1: wielkie.
2: Pozdrawiam słuchaczy.
1: Udanego
2: i
1: wypoczynku. Dzięki.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Do usłyszenia. A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Kierunek Polska. Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
0: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: wciąż nie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły po wczorajszym ataku hakerskim. Kościół otwiera drzwi poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Dziś rycerze Kolumba wspominają swojego założyciela. Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wśród danych pacjentów, które wyciekły z bazy firmy My Doctor, są dane co najmniej jednego ważnego polityka. ABW jest z nim w kontakcie, zapewnia minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Hakerzy wykradli informacje o ponad 19 milionach pacjentów, które na zlecenie państwa przechowywała prywatna firma.
1: To są dane, które mają charakter wrażliwy, to są dane, które mają szczególne znaczenie, jeżeli można by było je skorelować na przykład z chorobami albo informacjami, których ktoś nie chce ujawnić. Dlatego po pierwsze poinformowaliśmy o tym incydencie, po drugie walczymy o to, żeby jak najszybciej były wszystkie te dane w bezpiecznych danych do sprawdzenia.
0: Wciąż jednak nie można sprawdzić, czy nasze dane wyciekły. Tragiczny pożar mieszkania w centrum Bydgoszczy. Ogień pojawił się na 6. piętrze. Zginęła jedna osoba. Policja ustala teraz jej tożsamość. Część mieszkańców bloku przy ulicy 3 Maja musiała się ewakuować.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kościół w Kolumbii otwiera drzwi poszkodowanym przez trzęsienie ziemi. Parafie i ośrodki kościelne przyjmują tych, którzy nie mogą wrócić do swoich domów, a Caritas dostarcza żywność, wodę i pomoc finansową. Według najnowszego bilansu zginęło ponad 260 osób, kilka tysięcy jest rannych, a ponad 500 uznaje się za zaginione. Dziś rycerze Kolumba wspominają swojego założyciela. Ksiądz Michael McGivney w XIX wieku założył wspólnotę mężczyzn, która miała pomóc im zaangażować się w życie kościoła oraz stawać się lepszymi mężami i ojcami, mówi krajowy duszpasterz i kapelan stanowy zakonu metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
3: Ten kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli, czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich, to założenie przez niego zakonu rycerzy Kolumba jest dzisiaj darem, który zobowiązuje.
0: Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn. Ich zasadami są miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm.
4: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Nie do najbliższego piątku, a do końca sierpnia można zgłaszać kandydatury do bydgoskich autografów. To wyróżnienie dla osób, które w szczególny sposób przyczyniają się do promocji miasta i kształtowania jego pozytywnego wizerunku. Od 2007 roku swój podpis w Alei Autografów na ulicy Długiej pozostawiło kilkadziesiąt osobistości, reprezentujących wiele dziedzin społecznej i zawodowej aktywności. Są wśród nich znani sportowcy, politycy, filmowcy, lekarze, przedsiębiorcy i przedstawiciele świata kultury. Formularz można znaleźć w internecie. Zgłoszenie można również dostarczyć pocztą na adres Urzędu Miasta. W wakacje w polskich miastach brakuje krwi, a liczba wypadków drogowych w tym czasie rośnie. Czesław Sieczka wraz z żoną Ewą krew oddają od wielu lat.
5: Codziennie słyszymy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, o wypadkach, które zdarzają się w całej Polsce. Są ludzie, którzy są w potrzebie, potrzebują krwi tak naprawdę na dziś.
6: Żeby pomóc innym właśnie w czasie wakacji, bardzo dużo, jak słyszymy, ludzi ulega wypadkom i ta krew jest dzisiaj jedynym lekarstwem.
4: A w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy brakuje wszystkich grup minusowych. I jeszcze pogoda, czwartek słoneczny, w regionie niewielkie zachmurzenie. Robi się coraz cieplej. Na termometrach w Bydgoszczy 22 i dziś do 25 stopnia. W sobotę pokażą one powyżej 30 kresek. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu. Na barometrach 1030 hektopaskali i ciśnienie zacznie powoli spadać.
2: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
7: Marek Sierocki na miejscu, dzień dobry.
8: Jan Pasterski również. Zaczynamy przebojową pocztę. Jednym z największych polskich hitów rockowych dekady lat 80. ubiegłego wieku to zespół Perfect i Niepłaczewka.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy do słuchania piosenki, która za chwilę będzie rozbrzmiewała na naszej antenie, bo to słynny przebój zespołu Gypsy Kings Bailame.
2: Masz ochotę na gorące rytmy flamenco?
1: No nawet nie tylko flamenco, bo muzyka grupy Gypsy Kings nazywana jest rumba catalana. Jako że dwie rodziny państwa Reyesów i Bailardo pochodzą z Katalonii, wyemigrowali tam w czasach reżimu Franco i we Francji założyli właśnie zespół Gypsy Kings, potomkowie tych rodzin. No i zespół w latach 80. i 90. święcił niesamowite triumfy. Potem grupa się rozpączkowała na różne formacje, m.in. Chico and the Gypsies. No ale od czasu do czasu muzycy łączą swoje siły, koncertują, wykonują te największe przeboje, a do nich należy piosenka, którą już teraz gramy, czyli Bailame.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
6: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bony zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: To była Madonna i Like a Prayer. Czy dzisiaj jest 28 stopni w cieniu?
1: A no, wiesz co, poczekaj, nie, no czekaj, kurczę, patrz, jakoś tak nie sprawdzałem ostatnio, ale już sprawdzam, jest, internet działa, nie, jest 22 stopnie, z tego co widzę dzisiaj w piku będzie 23 stopnie, piątek za to 26, ale uwaga, w sobotę, jakby się ktoś postarał, to może i tak, bo nawet 30 się na termometrach pojawią, w niedzielę też.
0: To nie zagramy dziś utworu 28 stopni.
1: A czego?
0: Monaka. Zagramy inny utwór, który wylansował Jean-François Maury, piosenkę Pas de slow pour moi. Jean-François Maury, a w zasadzie Jean Albertini, urodził się w roku 1947 w Marsylii, odszedł od nas w roku 1996. Kompozytor, autor tekstów, producent muzyczny, bardzo ceniony, między innymi pisał utwory dla Si Jerome, znanego francuskiego wokalisty. Tak trochę dla żartu, w roku 1978 nagrał wspomniany utwór 28 stopni w cieniu, zwany też Monaco, historię zakochanej pary, która spędza leniwe popołudnie na plaży w Monaco. Piosenka stała się wielkim hitem nie tylko w Europie, na Dalekim Wschodzie, szczególnie w Singapurze cieszył się Jean-François Maury niesamowitym powodzeniem. No i też jest akcent polski, bo u nas ta piosenka była bardzo, bardzo popularna, a jedną z nielicznych płyt kompaktowych, na których są cztery największe hity Jean-François Maury, właśnie można było kupić w Polsce. Ukazała się właśnie polska edycja tej płyty. Jean-François Maury trochę wstydził się tych swoich dokonań, tych melorecytacji, no ale głos miał naprawdę niesamowity, niski, bardzo charakterystyczny. To teraz wspomniany utwór Pas de slow pour moi, też wielki hit niezapomnianego Jean-François Maury.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: dzisiaj absolutnie szklanej pogody. Nie, nie ma. Piękna pogoda, a na weekend to już w ogóle nawet się zrobi upalnie.
1: Ale wspomnijmy ten utwór, kiedy właśnie powstał, kiedy stał się wielkim przebojem. To był rok 1983, festiwal w Opolu, konkurs premiery i właśnie grupa Lombard oraz Andrzej Rybiński z piosenką Nie liczę godzin i lat dostali pierwsze dwie nagrody. W zasadzie pierwszej nagrody nie było. Dwie drugie nagrody przyznano właśnie grupie Lombard i Andrzejowi Rybińskiemu. To za nami szklana pogoda. No a teraz przeniesiemy się w lata 60. To był rok 1965, kiedy grupa The Platters, jeden z najlepszych wokalnych zespołów w historii światowej muzyki rozrywkowej, wtedy właśnie ten zespół wylansował piosenkę Only You.
0: A teraz przypominam sobie siebie sprzed 20 mniej więcej lat. Wtedy w mieszkaniu mojej babci w Lublinie znajduję w jej szafce płytę The Platters właśnie. To był mój początek. Wtedy ich nie kojarzyłem, ale zakochałem się bardzo szybko.
1: Nie dziwić się, bo rzeczywiście kunszt wokalny panów z The Platters jest niesamowity. Only You i The Platters na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
1: Lidl, to się opłaca.

0: VivoBook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: To były wspaniałe kołyszące rytmy reggae, grupa Inner Circle i Games People Play, zespół, który powstał na Jamajce w latach 60. Pod koniec roku 68 bracia Ian i Roger Lewis założyli ten zespół i formacja cieszyła się no, taką umiarkowaną popularnością. Dopiero kiedy nagrali utwór Sweat a la la la la long, stali się niesamowicie popularni, no ale też piosenka Games Pool Play, a także Bad Boys to kolejne wielkie hity tego zespołu. Popularność, tak jak mówiłem, w latach 90. naprawdę to był czas, kiedy te piosenki cieszyły się powodzeniem, a nawet zespół Inner Circle mógł pochwalić się nagrodą Grammy, bardzo prestiżową, za płytę Bad Boys i wydaną w roku 93, ale w 94 właśnie grupa Inner Circle dostała nagrodę Grammy.
1: No, na wakacje numer idealny, na długi weekend numer idealny. Być może właśnie przemierzacie teraz nasz kraj, jadąc, nie wiem, czy w góry, czy nad morze, czy na Mazury. Jest gdzie jechać, prawda? Pogoda się szykuje, na elegancka.
0: Mówisz o piosence Summer Sun.
1: No, to też, tak, bo tak zagraliśmy wakacyjnie przed chwilą i teraz zagramy Summer Sun, grupa Texas, wbrew pozorom nie z Teksasu.
0: Dokładnie, tylko z Walii. Zanim zagramy ten utwór, to jeszcze oczywiście zaproszenie, bo przypominam, że w wakacje bawimy się w rytm przebojów z nutą nostalgii od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22. W piątki i soboty tradycyjnie prywatki od 20 do 24. Ty oczywiście w najbliższych godzinach będziesz kontynuował naszą wakacyjną zabawę.
1: Tak jest, zabawa pocztówka z wakacji. Prosimy Was o to, żebyście przysłali nam taką nieco bardziej nowoczesną wersję pocztówki, czyli zdjęcie zrobione Waszym telefonem. Zdjęcie dotyczące tego, jak spędzacie właśnie swoje urlopy, swoje wakacje. Przy okazji można też napisać nam parę słów pozdrowienia. Będzie nam miło, a robimy to wszystko na radioplus.pl. Natomiast dzisiaj po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Zapytam, podpytam, co tam, jak tam u Was. Do tego wyślemy dwie takie tradycyjne pocztóweczki. Jedna z naszymi podpisami, druga być może na pamiątkę, albo do wysłania komuś również i do tego jeszcze zestaw wakacyjnych gadżetów, a za dzisiaj dziękujemy. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski, ale jeszcze chwila, moment, bo mnie się przypomniał rok 2000, kiedy grupa Texas była jedną z gwiazd festiwalu w Sopocie. Miałem wtedy z nimi przyjemność pracować, no i wtedy takim powodzeniem już od 2 lat cieszyła się piosenka Summer Song, którą teraz gram.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi. Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Dolecieć na Wyspy Owcze wszystko przez pogodę. Dziś kulminacja szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty za usiłowanie zabójstwa w Jaworznie. Sprawcy oblali 17-latka benzyną i podpalili. Chłopak jest w śpiączce w szpitalu.
1: Doznał poważnych obrażeń. Około 47% ma poważonego ciała i obecnie pozostaje w śpiączce farmakologicznej.
0: Mówiła Anna Kacprzak z policji w Jaworznie. Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 18 do 20 lat. Zostali tymczasowo aresztowani. Lech Poznań ma problemy. Piłkarze nie mogą dotrzeć na Wyspy Owcze, a dziś kolejarz ma zagrać z Klaksvik. Wczoraj nie polecieli przez mgłę, a dziś dolecieli tylko do Norwegii. Ze szczegółami teraz Natalia Krystek. Gdzie jest samolot Lechitów?
2: Po kilku kółkach nad Morzem Norweskim zawrócił w kierunku Półwyspu Skandynawskiego i wylądował w Bergen w Norwegii. Tu piłkarze mają przeczekać fatalną pogodę, jaka panuje w tej chwili nad lotniskiem w Vágar. Jak przekazał nam rzecznik Lecha, zespół wciąż liczy na to, że jeszcze dziś uda się dostać do celu. A czasu coraz mniej. Mecz ma wystartować o 19.30 według polskich zegarków. W Tórshavn, czyli stolicy Wyspy Owczych, będzie wtedy 18.30.
0: UEFA nie ogłosiła na razie żadnych decyzji w sprawie ewentualnego przełożenia dzisiejszego meczu na inny termin.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Profesor Anna Barańska została członkiem Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Ojciec Święty mianował wybitnych profesorów. Anna Barańska pracuje na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. W zeszłym roku otrzymała medal Komisji Edukacji Narodowej. Dziś kulminacja szczytu pielgrzymkowego na Jasnej Górze. 13 sierpnia do Częstochowy dociera najwięcej pątników. To pielgrzymki piesze z Radomia, Rzeszowa, Kielc, Lublina, Szczecina, Koszalina, Drohiczyna, Włocławka, Sosnowca, Łomży i Sandomierza. Na wiernych czeka metropolita częstochowski arcybiskup Wacław Depo.
4: Bardzo cieszę, że mogę błogosławić nawet na tych ostatnich etapach, czy to w Mstowie, czy gdziekolwiek indziej, jak się spotykam, żeby oni uwierzyli, że pomimo trudności, pomimo chociażby tego upalnego lata, czy dzisiaj już zmieniających się warunków, to pielgrzymowanie jest oznaką żywej wiary i tym bardziej zaufania Panu Bogu.
0: Tylko wczoraj na Jasną Górę dotarło ponad 5 tysięcy pielgrzymów.
5: Pora na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Ponad 7 700 000 złotych. Takie są wyniki działań ZUS-u w pierwszym półroczu tego roku związanych z kontrolą zwolnień lekarskich w województwie kujawsko-pomorskim. Powody utraty prawa do zasiłku bywają różne.
6: Najczęściej jest nim wykonywanie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego, w tym także praca we własnej firmie. Kontrole ujawniają również przypadki wyjazdów wypoczynkowych w kraju i za granicą, udziału w weselach, meczach czy innych imprezach. Zdarza się także, że osoby przebywające na zwolnieniu remontują mieszkanie, pracują przy budowie domu, naprawiają dach, malują, wykonują większe prace porządkowe czy pracują w ogrodzie.
5: Mówi Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS-u. Oddziały w Bydgoszczy i Toruniu przeprowadziły ponad 15 tysięcy kontroli. Przed nami festiwal Przeźrocza. Odbędzie się w Bydgoszczy między 29 sierpnia a 5 września. Hasłem przewodnim tej edycji będzie Nothing More, nic więcej. W ramach festiwalu zobaczymy blisko 50 projekcji filmowych. Będzie zarówno klasyka kina, jak i współczesne produkcje. Odbędą się również spotkania z twórcami, nie zabraknie spacerów, wykładów czy paneli dyskusyjnych. Na wybrane wydarzenia obowiązują bilety. I jeszcze pogoda. Czwartek w regionie słoneczny i ciepły, na niebie niewiele chmur. W Bydgoszczy dziś do 25 stopni i w kolejnych dniach temperatura będzie rosnąć. Noc będzie chłodna, termometry pokażą 10 kresek powyżej zera. Wiatr słaby ze wschodu i południowego wschodu, na barometrach 1029 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Ale teraz będzie pięknie w głośnikach Radia Plus. W tym momencie 5 minut po 13. George Michael, Careless Whisper. Dzień dobry, Janek Pasterny.

0: panowie z Pet Shop Boys i Suburbia, czyli takie przedmieścia gdzieś z dala od miasta. Ja wiem, że są tacy, którzy właśnie na swoje wakacje lubią uciec gdzieś daleko od miasta w jakąś głuszę, no nie wiem, na Podlasie, na Roztocze na przykład, albo w Bieszczady, prawda? Ale są też takie osoby, które lubią do miasta, do Sopotu, do Gdańska, do Zakopca. No tam niestety trochę więcej osób, ale są też takie miejsca, takie aktywności, które to wszystko oczywiście rekompensują. A jeżeli wy jesteście w jakimś ciekawym miejscu właśnie na urlopie, na wakacjach, to dajcie proszę znać. Trwa nasza akcja Pocztówka z wakacji z Radiem Plus, w której to zabawie prosimy was o to, żebyście właśnie wysłali nam zdjęcia, a także pozdrowienia dotyczące tego, jak spędzacie swój wolny wakacyjny czas. Można to zrobić na radioplus.pl. Po 14.30 będę do kogoś dzwonił, żeby podpytać, jak tam u was na urlopie, a w prezencie będziemy mieli właśnie rzeczone pocztówki, takie klasyczne, jak to się kiedyś do bliskich wysyłało. Jedna jest podpisana przez nas wszystkich, również z pozdrowieniami dla was. Druga zupełnie czysta, można sobie zostawić na pamiątkę albo komuś wysłać. Kultywujmy lub też reaktywujmy tę starą, trochę już zapomnianą tradycję wysyłania pocztówek. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To zachęcam do naszej zabawy w Radio Plus. Za chwilę piękna ballada Roberta Flecki, Killing Me Softly.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
8: Nie widzę żadnych słabych stron.
7: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje?
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr, drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Po reklamie.

sobie polecieliśmy w ramach wakacji na Księżyc i z powrotem. A czemu nie? Kto nam zabroni? Grupa Savage Garden taką wycieczkę szybką nam zapewniła. Dzisiaj mamy w kalendarzu 13 dzień sierpnia. Spokojnie, nie jest to data pechowa. Czwartek, jakby na to nie patrzeć. Nie piątek, ale na piątek czekamy z utęsknieniem, no bo to przecież dla wielu osób długi weekend, który już prawdopodobnie, być może nawet już się zaczął dzisiaj, albo za kilka godzin się rozpocznie. A wracając do tematu, dzisiaj właśnie w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. No, sam jestem leworęczny, także się cieszę. Trochę też moje święto. Większość ludzi naturalnie używa prawej ręki, ale szacuje się, że mniej więcej od 8 do 15% całej ludzkości na świecie to są właśnie osoby leworęczne. U nas w kraju, w Polsce to około 8%. A jeżeli jesteście leworęczni, to możemy sobie wszyscy pogratulować, bo do leworęcznych światowych sław należą takie osobistości jak chociażby Barack Obama czy Angelina Jolie, książę William, proszę, Bill Gates, jeden z najbogatszych ludzi świata, Robert De Niro, Tom Cruise, Lady Gaga też się pojawia w tym zestawieniu, czy Julia Roberts. To tak z zagranicy. A w Polsce Joanna Brodzik, Andrzej Wajda, Jerzy Pilch, Katarzyna Glinka, Krzysztof Penderecki. No to w dobrym gronie się chyba znaleźliśmy.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.

0: urlopowo rozkołysani. UB40 Red and Wine za chwilę o 14 wiadomości.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: tylko teraz. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. I Airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Marcin Romanowski może nie być w Naddniestrzu, ustalił nasz reporter. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie Szreka. Chodzi o znieważenie prezydenta. Powiemy też o największym w Europie zlocie pojazdów militarnych. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister spraw

0: jedynie próbą zmylenia tropów. Samo nadanie listu z danego miejsca, co podkreślają śledczy, nie jest żadnym sygnałem, że zrobił to autor tego pisma. Policjanci, jak nieoficjalnie ustaliłem, dowiedzieli się, że były wiceszef resortu sprawiedliwości w rządzie PiS najprawdopodobniej w ogóle nie przekroczył granicy Naddniestrza. Jeżeli natomiast Marcin Romanowski przebywa w sąsiedniej Mołdawii, to jak mówią moi rozmówcy, ustalenie miejsca jego pobytu nie będzie trudne. Policja oficjalnie nie mówi o swoich działaniach w tej sprawie, ale wiadomo, że do strony mołdawskiej zwróciło się Biuro Współpracy Międzynarodowej Komendy Głównej. Sam obrońca podejrzanego, przypomnę, potwierdził w swoim wpisie w mediach społecznościowych, że jego klient przebywa poza Unią Europejską.
1: Poseł PiS jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Nie miała kasku i używała telefonu o włos od tragedii w Gliwicach. 15-latka na rowerze trafiła do szpitala po zderzeniu z samochodem.
2: Na nagraniu, które zostało opublikowane, widać, że praktycznie do ostatniej chwili nie kontrolowała tego, co dzieje się na drodze. Apelujemy do wszystkich młodych rowerzystów, aby podczas jazdy nie korzystać z telefonów komórkowych. Telefon powinien być schowany.
1: Mówiła Marzena Szwed z gliwickiej policji. Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków. Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie Szreka. Chodzi o znieważenie prezydenta Nawrockiego. Lokalny działacz PSL-u zamieścił w internecie fotomontaż zdjęcia pierwszej damy, nawiązujący do postaci z filmu Szrek. Po wycofaniu aktu oskarżenia o znieważenie głowy państwa, para prezydencka ma 2 tygodnie na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Kurz, ryk silników i zapach benzyny w Bornem Sulinowie rozpoczął się największy w Europie zlot pojazdów militarnych.
4: Jeździmy tu od ponad 15 lat. Niektórzy jadą poleżeć na piasku nad Bałtykiem, a my jedziemy w kurzu poleżeć w Bornym Sulinowie.
5: Żona we mnie zaszczepiła.
6: Najlepsza atmosfera i największy zlot na całą Europę.
7: Sprzęt wojskowy, towarzystwo, poznajemy super ludzi i się co roku spotykamy. Jeździmy sami UAZ-em 469B. Do tej pory widzieliśmy czołg T-34, hamerów pełno i innego ciężkiego sprzętu.
1: To już 21 zlot w Bornem, jednym z najmłodszych miast w Polsce. Do 1992 roku była to zamknięta baza wojsk ZSRR.
8: Czas na wiadomości Radia Plus Bydgoszcz, Justyna Malińska. Policjant po służbie zatrzymał rowerzystę będącego pod wpływem narkotyków. Do zdarzenia doszło na jednej z ulic Koronowa. Wprost przed auto funkcjonariusza zjechał z chodnika rowerzysta. Mundurowy musiał gwałtownie zahamować, aby uniknąć zderzenia. To nietypowe, a przede wszystkim niebezpieczne zachowanie cyklisty wzbudziło jego podejrzenia, dlatego ruszył za nim. Widząc to, rowerzysta przyspieszył i zaczął uciekać pomiędzy blokami. To mu się nie udało. 29-latek został obezwładniony i zatrzymany. W jego organizmie wykryto amfetaminę. Teraz odpowie za swoje czyny. Polacy lubią długie weekendy albo wręcz uwielbiają. Tak twierdzi 2/3 przepytanych na zlecenie Enelmedu. 3/4 dorzuca do nich jeszcze kilka dni urlopu, żeby mieć dłuższą przerwę. Ale to i tak często za krótko, żeby odpocząć. Minimum to 2 tygodnie. Alina Smolarek, Enelmed.
9: Regularnie korzysta z takiego wypoczynku tylko 55% Polaków, przy czym w dużych firmach odsetek ten sięga 71%, a w mikrofirmach to zaledwie 40%.
8: 1/3 Polaków regularnie nie wykorzystuje całego przysługującego im urlopu. Na koniec jeszcze pogoda, a ta będzie sprzyjać wypoczynkowi. Czwartek w regionie słoneczny, pogodnie zapowiadają się również kolejne dni. Temperatura będzie rosła. Na termometrach w Bydgoszczy dziś do 25 stopni. Jutro pokażą one 28, a w sobotę 32 kreski w plusie. Wiatr słaby z południowego wschodu i wschodu. Na barometrach 1029 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje.
10: I coż my tutaj mamy na dobry początek tej godziny, a mianowicie budka suflera. Już teraz w Radiu Plus jest taki samotny dom. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: No i tak to można spędzać dzień, tak można spędzać wakacje, swój sierpniowy urlop. Piękne brzmienie George'a Harrisona. Got my mind set on you. I 21 minut po godzinie 14. Tak się zastanawiam, co właśnie porabiacie. Ale to trochę jakąś tam wiedzę mam. Nie to, żebyśmy szpiegowali. Po prostu to wy wysyłacie do nas zdjęcia z tego, jak spędzacie swoje wakacje. I przy okazji także pozdrowienia. Czyli parę słów wakacyjnych na radio+.pl. Tam zachęcamy, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to warto. Bo trwa zabawa pocztówka z wakacji, taka akcja, w której co prawda wy wysyłacie zdjęcia zrobione telefonem, ale my odsyłamy w prezencie dwie pocztówki, takie jak to dawniej się wysyłało, zupełnie klasyczne, jedna podpisana przez nas, przez całą redakcję, a druga czysta, można zostawić na pamiątkę, powiesić magnesikiem na lodówce, albo na przykład właśnie komuś wysłać z wakacji coś takiego. Do pocztówek jeszcze ze stofletnich gadżetów koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka ze SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i torba plażowa.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Codziennie.
6: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
7: To nie jest pora.
6: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
8: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: wakacji w Radiu Plus.
1: To my zaglądamy w Tatry teraz. Dzwoniłem się właśnie do Sławka. Sławku, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Janku.
1: No i jak udało się zdobyć ten kozi wierch?
2: No tak całkiem przez przypadek, natomiast, efekt jest niesamowity, po prostu widoki są przepiękne. No, zapraszam wszystkich do, że tak powiem, podziwiania naszych wspaniałych Tatr.
1: Jest co oglądać. Wierzę, bo wysłałeś zdjęcie, także ja sobie mogę popatrzeć, sam sobie zazdroszczę, że miałem okazję, ale nie zdobywałeś tej górki samemu, tylko ze swoją małżonką, tak?
2: Oczywiście z moją kochaną małżonką, w takie wypady zawsze ruszamy wspólnie razem i że tak powiem, póki sił nam starczy, no to staramy się zobaczyć jak najwięcej.
1: Żonę Renatę pozdrawiamy bardzo serdecznie. Do kiedy się wypoczynkujecie, że tak powiem, do końca tygodnia?
2: No tak, teraz długi weekend akurat, natomiast no my lubimy sobie tak weekendami tutaj, że tak powiem, nasze góry zwiedzać i to jest coś, co tak lubimy spędzać czas.
1: I świetnie, bardzo dobry sposób na spędzanie czasu. Bardzo też dziękuję za pozdrowienia, za przesłanie trochę tej metaforycznie górskiej energii do nas, do Radia Plus. My natomiast w prezencie mamy dla was dwie pocztówki, takie tradycyjne. Jedna z naszymi podpisami, z pozdrowieniami również, jedna pusta. Można komuś wysłać, można sobie zostawić. Do tego też koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To dobrego odpoczynku, dzięki.
2: Dziękujemy ślicznie, pozdrawiam całą redakcję Radia Plus, bardzo miło się was słucha.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: A już teraz deszczowe dziewczyny, Weather Girls, pogodowe wręcz, ale piosenka deszczowa, może tak. It's Raining Men, chociaż ja mam nadzieję, że żaden mocny deszcz nikomu nie pokrzyżuje planów na ten długi weekend.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama. W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
2: Nie widzę żadnych słabych stron.
1: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4 2 i 5 0.

do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. W delikatesach

0: panele laminowane AC4 7 mm Barellan już za 24,90 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Po reklamie.

wyjątkowo zimny maj. Maj za nami, to chwilowo o wiośnie zapominamy, za to cieszymy się latem, które jeszcze w pełnej krasie. Za chwilę o 15 w Radiu Plus wiadomości.

0: Będzie kontrola po tragedii w łódzkim akwaparku. Zakończyła się sekcja zwłok siedmiolatka. Szef MON-u zabrał głos w sprawie Marka Romanowskiego. Etna nie daje za wygraną. Samoloty w Katanii uziemione przez kolejną dobę. Jest 15, Marcin Bartnik. Na początek jednak Holandia, co najmniej jedna osoba zginęła, kilka jest rannych. W porcie w Rotterdamie doszło do eksplozji przy zbiorniku gazu. Jej przyczyna nie jest na razie znana. Po tragedii, do jakiej doszło pod koniec lipca w łódzkim akwaparku, prezydent miasta Hanna Zdanowska zleciła kontrolę. Właśnie zakończyła się sekcja zwłok chłopca. Wcześniej rodzice siedmiolatka zdecydowali się na oddanie jego organów. Miasto chce wyjaśnić, jakie procedury nie zadziałały podczas zajęć z dziećmi, mówi rzecznik akwaparku Marcin Masłowski.
1: Taki wypadek to wielki.

0: Szef MON-u komentuje najnowsze doniesienia dotyczące Marcina Romanowskiego. Jego ewentualny pobyt w Naddniestrzu musiał się odbyć przy udziale Rosji, zaznacza Władysław Kosiniak-Kamysz. Do sądu, przypomnijmy, wpłynął wniosek poszukiwanego posła PiS-u o wydanie listu żelaznego. Przesyłka została nadana w Tyraspolu, stolicy separatystycznego regionu Mołdawii.
1: Jeżeli to jest prawda, jeżeli jest w Naddniestrzu, w republice przez nikogo nieuznawanej, de facto kontrolowanej w 100% przez Rosję, to musiało się to odbywać za pośrednictwem i przy udziale Federacji Rosyjskiej. Jej służb na przykład specjalnych, albo osób, które udzielają ze strony Federacji Rosyjskiej pomocy. Do Naddniestrza nie wjeżdża się od tak.
0: Mówił minister obrony narodowej. Prokuratura i służby nie potwierdzają na razie obecności Marcina Romanowskiego w Naddniestrzu. O kolejną dobę wydłużono wstrzymanie lotów na południu Sycylii. Tysiące koczujących, m.in. w Katanii, turystów będą mogły opuścić włoską wyspę najwcześniej z czwartku na piątek. To, czy kolejny termin wznowienia lotów nie zostanie przedłużony, zależy od Etny. Na miejscu podnóża wulkanu jest nasz dziennikarz Marek Balewajder. Marku, to, co dla jednych staje się dramatem, dla innych zaczyna być atrakcją.
2: Na Sycylii mamy dziś niezwykły kontrast. U stóp Etny tysiące pasażerów próbują znaleźć sposób, aby wydostać się z wyspy. A wyżej w górach na kilku tysiącach metrów turyści jadą zobaczyć erupcję. Część zorganizowanych wycieczek nadal działa, ale oczywiście tylko w tych strefach, które są uznane za bezpieczne i pod opieką przewodników. Etna wciąż jest aktywna, emituje popiół i właśnie dlatego Katania pozostaje zamknięta dla samolotów. Od początku tej fali erupcji wypadło już około 700 lotów. Dla jednych to spektakl natury, a dla innych kolejna doba niepewności. Z Sycylii, Marek Balewajder.
0: Dziękujemy za relację.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Broniąca tytułu Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów. W porannej sesji czwartego dnia Mistrzostw Europy w Birmingham odbyły się także eliminacje w skoku wzwyż kobiet. Po raz pierwszy w historii mogliśmy zobaczyć trzy Polki. Do finału awansowała jednak jedynie nasza wicemistrzyni świata z Tokio, Maria Żodzik, która zaliczyła wszystkie wysokości. Finał skoku wzwyż kobiet zaplanowano na sobotę, a dziś wieczorem finał biegu na 3000 metrów z przeszkodami. Wystartują Agnieszka Chorzępa, Alicja Konieczek i Kinga Królik.
4: Teraz wiadomości Radia Plus Bydgoszcz i Justyna Malińska. Planujesz jutro załatwić urzędową sprawę? Sprawdź wcześniej, czy placówka, do której chcesz się wybrać, będzie otwarta. W wielu z nich to dzień wolny za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia. Nieczynny będzie m.in. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy oraz wszystkie jego delegatury oraz Urząd Miasta Inowrocławia. Z kolei Urząd Miasta Bydgoszczy czeka jutro na mieszkańców między 8 a 14. Magistrat będzie zamknięty w najbliższy poniedziałek. Teraz zuchwałe kradzieże i bulwersujące akty wandalizmu. Z ogólnodostępnych kapsuł ratunkowych coraz częściej znikają defibrylatory AED. To urządzenia warte tysiące złotych, które w krytycznych momentach decydują o życiu i śmierci człowieka. Policja stanowczo ostrzega, że okradanie lub niszczenie zielonych skrzynek to nie tylko bezmyślny rabunek, ale przede wszystkim śmiertelne igranie z ludzkim życiem. Mówi Przemysław Ratajczyk z policji.
5: Kradzież defibrylatora stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ich obecność w przestrzeni publicznej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu oraz każda próba ich kradzieży lub dewastacji stanowi nie tylko przestępstwo, ale też wyraz skrajny.
4: Służby przypominają, że większość kapsuł posiada głośne alarmy, monitoring oraz nadajniki GPS, co ułatwia namierzenie sprawców. I jeszcze pogoda, a czwartek w regionie słoneczny, choć chmur na niebie przybywa. Na termometrach w Bydgoszczy do 25 stopni, przed nami chłodna noc, temperatura spadnie do 10 kresek. Wiatr słaby z południowego wschodu i wschodu, powoli spada też ciśnienie. Na barometrach w tej chwili 1028 hektopaskali.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Odrobina klasyki, Italo Disco. Dlaczego nie? Już teraz w Radio Plus Gazebo, I Like Chopin, Janek Basterski. Dzień dobry. Radio Plus.

0: No i takie numery robią nam dzień na urlopach, w wakacje, prawda? Leo Sayer, When I Need You. Przepiękny utwór, napisany swoją drogą przez Alberta Hammonda. Wielki hit właśnie w wykonaniu Leo Sayera. No ale później też inni artyści naturalnie. Cudowna wersja Roda Stewarta czy Celine Dion.
1: Radio Plus. Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.

0: Infobook 15. Szybki, lekki i ze standardem militarnym. Za jedyne 1999, aż 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2499. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

teraz pytanie teoretyczne, czy też jesteście stronki NAW, żeby dzisiaj przyjąć na klatę takie taneczne numery, które już od 20 do 22 w Radiu Plus. Wakacyjne wydanie prywatki z Radiem Plus i Marek Sierocki, który będzie to wszystko dla nas miksował. Dzisiaj czwartek, to do 10, za to piątek i sobota aż do północy.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Po reklamie.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

Informacja nieżywych skarbów, klub wesołego szampana to na koniec naszego spotkania czwartkowego, za które bardzo dziękuję. Janek Pasterski, dobrego popołudnia życzę, jutro piątkowo w samo południe.

0: od poniedziałku wróci program CPN na niższe paliwa, zapowiedział premier. Prezydent podpisał ustawę o osobistych kontach inwestycyjnych. ORP Wicher zwodowane na Zatoce Gdańskiej. Jest 16. Marcin Bartnik. Dobre informacje dla kierowców. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny paliwa niżej. VAT na benzynę i olej napędowy zostanie obniżony z 23 do 8%, przekazał premier Donald Tusk.
1: Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw, mniej więcej w zależności od paliwa, od 90 groszy do ponad złotówki za litr. Będzie ta zasada obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia włącznie.
0: Maksymalne ceny paliw, podobnie jak wcześniej, codziennie będzie ustalał minister energii. Ale to nie jedyne pilne informacje od premiera. Donald Tusk przekazał, że polskie służby zatrzymały Rosjanina, którego zadaniem było wykonanie w Warszawie egzekucji na obywatelu Stanów Zjednoczonych i Ukrainy niewygodnym dla reżimu Putina. Premier poinformował również, że odchodzący z rządu szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czterolatka, która spadła z balkonu na 5. piętrze, trafi do pieczy zastępczej. To decyzja sądu po dramatycznym wypadku w Łomży. Jak mówi wiceprezes Sądu Rejonowego Małgorzata Wrześnińska-Modzelewska, potrzebna była szybka decyzja o zabezpieczeniu dziecka.
2: Analizując sytuację dziecka, rodziców, no bezpieczeństwa tego dziecka, możliwości rodziców opieki nad tym dzieckiem, no sąd podjął taką decyzję, że konieczne jest w tym momencie umieszczenie tego dziecka, no, poza opieką matki i ojca.
0: Jak się okazuje, sprawa tej rodziny jest znana sądowi od połowy stycznia.
2: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
0: Przypomnijmy, do dramatycznego zdarzenia doszło w niedzielę. Czterolatka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby po tym, jak spadła z 5. piętra. Została złapana w koc przez 3 mężczyzn. Matka w tym czasie spała nietrzeźwa w mieszkaniu. Ojciec przebywał za

0: do kwoty 100 tysięcy złotych, a oszczędnościowe do 25 tysięcy. Zgodnie z ustawą OKI miałyby wejść w życie 1 stycznia 2027.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: ORP Wicher już pływa na Zatoce Gdańskiej. Zakończyło się wodowanie pierwszej z trzech fregat programu Miecznik.
2: To nowoczesny sprzęt wojskowy, który mam nadzieję nigdy nie będzie służył do walki, ale tylko do odstraszania potencjalnego wroga. To 140 metrów długości, 20 metrów szerokości. Będzie ważył prawie 6,5 tysiąca ton. Żeby go podnieść, trzeba by ustawić obok siebie 6 suwnic, stoczni Christ. Będzie miał instalację elektryczną złożoną z ponad 700 km kabli.
0: Wymieniał Marcin Ryngwelski, prezes Stoczni Wojennej. Na okręcie będzie służyło 140 marynarzy i oficerów. Jednostka zostanie wyposażona m.in. w pociski przeciwlotnicze, przeciwokrętowe oraz torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Do służby wejdzie w 2029 roku.

Radio Plus Bydgoszcz. No nie możemy narzekać, lato mamy piękne. Wczoraj trochę nam słońce zachodziło za księżyc, bo było zaćmienie, a dzisiaj już pięknie nam świeci od samego rana. Temperatura 25 stopni maksymalnie dzisiaj. W nocy będzie około 12, ale czekają nas upały. To już w ten nadchodzący weekend. Ciśnienie 1030 hektopaskali.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Minęła godzina 16. Wojtek Salek. Dzień dobry, witam i zapraszam na popołudnie z Radiem Plus Bydgoszcz. Za chwilę zaczynamy nasz magazyn Miasto żyje latem. A co dzisiaj w

0: nim będzie. Właśnie, o bezmyślnej kradzieży. Niektórzy po prostu uważają, że to jest trochę zabawa albo jakiś na przykład przyrząd do domowych eksperymentów. Chodzi o plagę bezmyślnych kradzieży defibrylatorów, która przetacza się przez całą Polskę. O tym powiemy na początku naszego magazynu, a później zajrzymy do Trójmiasta, bo już w sobotę Trójmiasto stanie się areną jednego z największych morskich widowisk ostatnich lat. Oczywiście chodzi o to, że przed nami obchody Święta Wojska Polskiego. One odbywać się będą, jak już mówiliśmy, i w Warszawie, ale również nad morzem. Na zakończenie pierwszej godziny tradycyjnie zapraszam na aktualności Radia Watykańskiego. Już za chwilę zaczynamy.
1: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
2: Byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Zielona kapsuła na ścianie urzędu dworca czy plaży miejskiej, w środku sprzęt, który decyduje o życiu i śmierci w pierwszych minutach zawału. Niestety, dla niektórych to tylko łatwy łup lub przyrząd do domowych eksperymentów. Plaga bezmyślnych kradzieży defibrylatorów przetacza się przez całą Polskę. Dlaczego giną urządzenia warte tysiące złotych i jak bezwzględność złodziei uderza w nasze bezpieczeństwo? O tym opowiemy już teraz.
2: Zielone skrzynki z charakterystycznym sercem na ulicach naszych miast mają ratować życie, ale coraz częściej znikają lub padają ofiarą wandali. Co o kradzieżach defibrylatorów AED myślą mieszkańcy?
3: Trudno mi w ogóle się z czymś takim oswoić, że miało to miejsce.
4: Dzisiaj ta osoba mogła ukraść to, natomiast dnia następnego lub tego samego może również tej pomocy potrzebować.
5: Pomimo tego, że zdarzają się kradzieże AED, co jest według mnie totalnie przykre, to uważam, że AED powinny być montowane w miejscach ogólnodostępnych.
2: My przypominamy, że taka bezmyślność ma swoją bardzo realną i tragiczną cenę. Przekonali się o tym mieszkańcy Choroszczy, gdzie po kradzieży części z publicznego AED reanimowany na rynku pacjent zmarł, bo sprzęt okazał się bezużyteczny. W przypadku nagłego zatrzymania krążenia każda sekunda bez pomocy drastycznie odbiera szansę na ratunek. Zegar tyka bezwzględnie, mówi lekarz Marek Gorczyński.
6: Po 3 minutach od zatrzymania krążenia dochodzi do pierwszych zmian w mózgu, nieodwracalnych zmian w mózgu. Po 10 minutach bez resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bez użycia AED, praktycznie wynik końcowego leczenia zatrzymania krążenia jest nieskuteczny.
2: Złodzieje rzadko jednak myślą o konsekwencjach. Urządzenia warte od kilku do kilkunastu tysięcy niszczą dla zabawy lub z czystej głupoty. Czarną serią został dotknięty w ostatnich dniach Dolny Śląsk. Do zuchwałych kradzieży i dewastacji kapsuł doszło chociażby w Oławie oraz w Głogowie, gdzie wandale uwzięli się na targowisko miejskie. Walkę z tym procederem zapowiada policja, która przypomina, że nie ma mowy o taryfie ulgowej, bo okradanie lub niszczenie zielonych skrzynek ratunkowych to nie tylko bezmyślny rabunek, ale też igranie z ludzkim życiem, mówi Przemysław Ratajczak z Dolnośląskiej Policji.
7: Kradzież defibrylatora stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ich obecność w przestrzeni publicznej ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu oraz każda próba ich kradzieży lub dewastacji stanowi nie tylko przestępstwo, ale też wyraz skrajnej nieodpowiedzialności.
2: Służby i urzędnicy nie są jednak całkowicie bezbronni, ponieważ jedno urządzenie kosztuje nawet kilkanaście tysięcy złotych. Publiczne szafki to dziś naszpikowane technologią kapsuły ochronne. Samo przekręcenie pokrywy uruchamia głośną syrenę alarmową, która natychmiast przyciąga uwagę przechodniów i płoszy sprawcę. Co więcej, nowoczesne zielone skrzynki automatycznie wysyłają sygnał alarmowy do Straży Miejskiej, a wbudowane nadajniki GPS pozwalają śledzić skradziony sprzęt z dokładnością do kilku metrów. Dodatkowo dla złodzieja takie urządzenie jest bezużyteczne, ma unikalny numer seryjny, a po zgłoszeniu kradzieży dystrybutorzy od razu blokują oprogramowanie. Mundurowi apelują jednak, technologia to nie wszystko. Jeśli widzisz, że ktoś niszczy zieloną skrzynkę, zareaguj i dzwoń pod numer alarmowy 112. Warto bowiem pamiętać, że defibrylatory wiszą na ulicach bez kłódek i szyfrów z konkretnego powodu, bo w grę zawsze wchodzą sekundy. Skrzynki są symbolem społecznego zaufania, a złodziej, który zabiera to urządzenie, nie kradnie tylko drogiej elektroniki. Może się zdarzyć, że ukradnie komuś, być może naszemu bliskiemu, szansę na powrót do domu. Karolina Stępień, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Te kolczyki dostałam od rodziców na 18 urodziny. To mój pierścionek zaręczynowy. Ten wisiorek podarował mi mąż na rocznicę ślubu. Wszystko kupione w salonie jubilerskim Domino. W Domino zaprojektowaliśmy obrączki oraz wymieniliśmy starą biżuterię na nową. Dlatego prezentów dla moich bliskich szukam w Domino na Błoniu, Broniewskiego 1.
6: Znawca diamentów jubilerskich firmy Domino zaprasza do wyceny biżuterii z brylantami. Jubiler Domino. Markę tworzą ludzie. Bydgoszcz. Błonie. Broniewskiego 1.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
8: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A papryka czerwona, cena sprzed obniżki 6,99. Teraz jedynie 5,99 za kilogram.
1: Stokrotka. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje?
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Trójmiasto stanie się areną jednego z największych morskich widowisk ostatnich lat. Ignacy Motyliński był wczoraj świadkiem próby generalnej tego, co zobaczymy nad Zatoką Gdańską. Posłuchajcie.
2: Jeszcze wczoraj po południu z gdyńskiej plaży miejskiej i skweru Kościuszki widać było nietypowy widok. Jeden za drugim w ustalonym szyku przez wejście południowe do portu przechodziły okręty marynarki wojennej. To była próba generalna przed sobotnią paradą morską z okazji Święta Wojska Polskiego.
3: Szyk torowy jest to najprzyjemniejszy dla oka szyk, w którym idą okręty i widzowie mogą zobaczyć najwięcej. Porucznik Seweryn Rudnicki i sekcja prasowa trzeciej flotyli okrętów. Rozpoczynamy obchody Święta Wojska Polskiego w Gdyni od godziny 10:00 od złożenia kwiatów pod pomnikiem Polski Morskiej. Tam będzie też odczytany apel pamięci, następnie salut armatni, 21 strzałów z Orepa Błyskawica. Potem będziecie mogli Państwo zobaczyć wystawę sprzętu wzdłuż skwerku Kościuszki, strefę promocyjną na parkingu przed Ośrodkiem Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej, a także na parkingu przed ORP Błyskawica. I następnie o godzinie 13:30 możemy spodziewać się pierwszego okrętu wchodzącego wejściem południowym do portu gdyńskiego.
2: Dla mieszkańców i turystów, którzy obserwowali manewry z brzegu, to była pierwsza okazja, żeby zobaczyć na żywo, jak będzie wyglądało sobotnie widowisko.
4: Jesteśmy na urlopie i chcieliśmy zobaczyć po prostu paradę statków, także to jest, powiem szczerze, dla nas taka atrakcja z uwagi na to, że jesteśmy z centralnej Polski.
2: Widzieli Państwo już coś takiego wcześniej?
5: Nie, pierwszy raz widzimy.
2: I jak się podoba?
5: Super, super, wspaniałe widoki, piękna pogoda, wspaniali nasi chłopcy i naprawdę wiele miłych wrażeń.
2: Nic tylko podziwiać.
5: Podziwiamy i innych też zapraszamy, jeśli nie w tym roku, to w następnych latach.
6: Przez przypadek trafiliśmy dzisiaj tutaj i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego powodu.
2: Wrócicie na te główne obchody w sobotę?
6: Prawdopodobnie nie, zwłaszcza, że dzisiaj dobrze jest widać wszystko, ale naprawdę polecam, warto, jak ktoś ma w sobotę czas, to polecam, żeby przyszedł zobaczyć.
2: To właśnie w sobotę, 15 sierpnia na wodach Zatoki Gdańskiej odbędzie się główne wydarzenie, a główne wydarzenie oznacza zmiany w organizacji ruchu na tym terenie, mówi Marcin Mielewski z Zarządu Dróg Miejskich w Gdyni.
7: W związku z przygotowaniami do wydarzenia już dzień wcześniej, w piątek 14 sierpnia od godziny 6, Aleja Jana Pawła II będzie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ulicy Waszyngtona do końca alei. Na tym odcinku będzie obowiązywał również zakaz parkowania, dlatego osoby, które mają tam zaparkowane samochody, powinny przeparkować je przed rozpoczęciem zmian.
2: W szyku popłynie ponad 20 jednostek marynarki wojennej RP. Na czele fregata ORP Kościuszko, później korweta zwalczania okrętów podwodnych Kaszub, dalej okręty hydrograficzne, trałowce, niszczyciele min i holowniki. Zobaczymy też przelot lotnictwa morskiego. Najlepszy widok zapewni skwer Kościuszki, gdzie od godziny 10 do 18 będzie działać wojskowa strefa edukacyjno-kulturalna. Z Gdyni Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
8: To sit together on the sofa.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież rozpoczął kolejny pobyt w Castel Gandolfo. W najbliższych dniach dwukrotnie spotka się tam z wiernymi na wspólnej modlitwie. Polska historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została powołana przez Leona XIV do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Przebaczenie drugiemu jest sprawdzianem przyjęcia Bożego Miłosierdzia, mówił przy grobie świętego Jana Pawła ksiądz Wojciech Kućko. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Leon XIV ponownie przebywa w Castel Gandolfo, gdzie pozostanie do wtorku. W sobotę w uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godzinie 10 odprawi mszę świętą w kościele świętego Tomasza z Villanova, a w południe przed Pałacem Apostolskim będzie przewodniczył modlitwie Anioł Pański. Na spotkanie z papieżem przygotowuje się cała miejscowość, mówi proboszcz papieskiej parafii ksiądz Tadeusz Rozmus.
2: Pozdrawiamy z Castel Gandolfo, miejsca, gdzie temperatura, jeśli chodzi o przygotowanie do historycznej mszy świętej przewodniczonej przez Ojca Świętego, jest szczególnie wysoka, nie tylko związana z temperaturą pogody, ale również z temperaturą serc. Oczywiście parafia żyje tym wydarzeniem. Przygotowujemy się, bo ten rok jest rokiem historycznym. Przypomnę tylko, że w tym roku przypada 400 lat od chwili, kiedy papieże zaczęli przyjeżdżać do Castel Gandolfo. Tym pierwszym papieżem, który rozpoczął tę tradycję, był papież Urban VIII, 1626 rok. Zapraszamy do Castel Gandolfo i oczywiście pozdrawiamy z Castel Gandolfo.
1: Leon XIV spotka się z mieszkańcami i pielgrzymami również w niedzielę, kiedy w południe ponownie odmówi z nimi modlitwę maryjną na Piazza della Libertà. Doktor habilitowana Anna Barańska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została nową członkinią Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych. Nominację Ojca Świętego ogłosiło dziś biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
3: Anna Barańska jest historykiem XIX wieku. W swoich badaniach zajmuje się m.in. dyplomacją Stolicy Apostolskiej, historią Kościoła Katolickiego na ziemiach polskich pod zaborami oraz relacjami między Kościołem a państwem w Europie. Leon XIV powołał do Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych także dwóch badaczy z Włoch i Stanów Zjednoczonych.
1: Żadna wina nie powinna pozostać poza miłosierdziem, mówił ksiądz Wojciech Kućko podczas porannej mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej. Nawiązując do przypowieści o niemiłosiernym słudze, wskazał, że człowiek może sam otrzymać przebaczenie, a mimo to nie pozwolić, by przemieniło ono jego relacje z drugim człowiekiem.
4: Można mieć darowany dług, a nadal pozostawać niewolnikiem. Można otrzymać miłosierdzie, a nie być miłosiernym dla innych. Można odejść sprzed oblicza Pana z przebaczoną przeszłością, a jednak z sercem, które pozostało niewolnikiem nieprawości.
1: Kaznodzieja przypomniał też szczególną więź świętego Jana Pawła II z Kalwarią Zebrzydowską. Jak podkreślił, każdy potrzebuje czasem własnych, kalwaryjskich dróżek prowadzących w głąb sumienia i serca, które potrzebuje przebaczenia od Boga, ale także przebaczenia sobie i drugiemu człowiekowi.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Długi weekend odkrywców w Europarku Solec. Zobacz tuptozaury, które tańczą i biegają jak prawdziwe. Skorzystaj z wyjątkowych atrakcji i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Kup w promocji bilet online do Europarku, a otrzymasz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja. Widzimy się w Europarku Solec. Dinozaury czekają.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60%. Kosiarka spalinowa stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Po reklamie.
8: Rząd obniży od poniedziałku ceny paliw na końcówkę wakacji. Za chwilę też eksperci o kradzieży danych medycznych Polaków oraz chińskie samochody, które przejmują rynek nad Wisłą. Jest 17. Marcin Bartnik. Ceny paliw znowu pójdą w dół. Jak poinformował premier Donald Tusk, od poniedziałku wraca rządowy program CPN. Paliwa w zależności od rodzaju mogą być tańsze nawet o złotówkę. A to, jak słyszymy, cieszy kierowców.
9: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy to była oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa. No dobrze, że taka informacja w końcu się pojawiła i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
10: Każda taka obniżka to dla rodzin to dobrze.
11: Jak się dużo jeździ samochodem do pracy, to myślę, że tak. Syn ma diesla.
10: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
11: No to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
12: Miejmy nadzieję, że może w ogóle benzyna sama siebie, ropa stanieje.
13: Tak, patrzymy akurat na ceny paliw. Także poszły w górę ceny, no troszeczkę to powinno być może obniżona ta cena.
8: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Przypomnijmy, pierwsza odsłona programu CPN obowiązywała od końca marca do ostatniego dnia czerwca. Kolejna będzie obowiązywała od poniedziałku do 31 sierpnia. W najgorszym scenariuszu dane mogą posłużyć do szantażowania ważnych polskich polityków. To głos ekspertów po wykradzeniu informacji medycznych prawie 19 milionów Polaków. Hakerzy zaatakowali systemy firmy MyDoctor, z których korzystają lekarze. Według obecnych doniesień dane nie zostały upublicznione, ale jeśli tak by się stało, konsekwencje byłyby bardzo poważne.
14: Wtedy przeszukanie takiej bazy pod kątem osób będących potencjalnymi celami jakichś operacji wywiadowczych, wyszukanie ich słabych punktów, wyszukanie ich chorób, wyszukanie ich schorzeń, wyszukanie rzeczy wstydliwych może służyć do szantażu i to byłby bardzo niedobry scenariusz dla Polski.
8: Mówi Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona, z którym kontaktowali się hakerzy. Jak dodaje, jedyne co każdy z nas może w tej chwili zrobić, to zastrzec PESEL i być czujnym na podejrzany kontakt.
14: Gdyby jednak te dane trafiły do internetu, no zwykły obywatel mógłby wtedy dostać czy telefon od swojej przychodni, czy od swojego lekarza w oparciu właśnie o te dane wykradzione z tej bazy.
8: Hakerów szukają służby. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził, że mają oni dane co najmniej jednego ważnego polskiego polityka. W kontakcie z nim jest już ABW. Zamiast używanego Niemca, nowy Chińczyk. Rynek samochodów w Polsce wyraźnie się zmienia. Marki z państwa środka coraz mocniej wchodzą nad Wisłę. Przez

0: Tak, kupiliśmy 48 tysięcy, więc jest niewiele niższy niż cały ubiegły rok.
1: Mówi Dariusz Balcerzak z Instytutu Samar. Ceny, które jeszcze niedawno kojarzyły się z autami używanymi, teraz dają nam zupełnie inne możliwości.
0: W cenie około 100 tysięcy to już niewiele więcej, albo nawet i w tej samej cenie jest w stanie kupić nowe auto chińskiej produkcji.
1: Obecnie na polskim rynku działa już około 30 marek chińskich i wciąż pojawiają się nowe.
2: O chińskich samochodach opowiadała Małgorzata Zawada.
3: Wiadomości Radia Plus.
2: Lech Poznań wylądował na Wyspach Owczych. Mecz z Klak z Wikiem dojdzie więc do skutku. Po długiej podróży kolejarz zagra dzisiaj o 21:45 czasu polskiego, a o szczegółach z Poznania Paweł Adamczewski.
4: Piłkarze Lecha są już na Wyspach Owczych, więc kończy się trwająca od wczoraj odyseja. Kolejusz miał dotrzeć na miejsce już w środę, ale lot uniemożliwiła gęsta mgła. Dziś rano drużyna wystartowała z Poznania, jednak samolot nie był w stanie bezpiecznie wylądować na lotnisku Wagar i został przekierowany do norweskiego Bergen. Po południu Lechici podjęli kolejną próbę i tym razem zakończyła się ona powodzeniem. Rewanż trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy z Farerami rozpocznie się więc dzisiaj o 21:45 czasu polskiego. Przypomnijmy, przed tygodniem przy bułgarskiej Lech wygrał 1-0 i właśnie takiej zaliczki będzie dziś bronił na Wyspach Owczych.
2: O czym informował Paweł Adamczewski.
3: Radio Plus Bydgoszcz.
5: Przed nami bardzo upalny weekend. W sobotę i w niedzielę rzeczywiście temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. A dzisiaj? Dzisiaj przyzwoicie 25 stopni. Ciśnienie 1030 hektopaskali.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Minęła godzina 17. Już za chwilę zaczynamy drugą część magazynu Miasto żyje latem w Radiu Plus Bydgoszcz. A co w tej części powiemy? Otóż o rycerzach Kolumba opowiemy, którzy obchodzą 13 sierpnia wspomnienie liturgiczne swojego założyciela. Radek Mizera na ten temat rozmawiać będzie z arcybiskupem Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, krajowym kapelanem rycerzy Kolumba. Później zapraszam na audycję Kościół od kuchni. Dzisiaj Dorota Gut sprawdzi, co słychać w organach. O przygodzie z grą na tym instrumencie porozmawia z naszym gościem. Zapraszam, za chwilę zaczynamy.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
1: Rycerze Kolumba obchodzą 13 sierpnia wspomnienie liturgiczne swojego założyciela, błogosławionego księdza Michaela McGivney'a. W ramach obchodów tego szczególnego dnia odbywają się uroczyste celebracje i przyjęcia nowych członków w różnych rejonach Polski. Więcej o tym Radosław Mizera w rozmowie ze swoim gościem.
2: Dzisiaj naszym gościem jest ksiądz arcybiskup Wacław Depo, pelan krajowy Rycerzy Kolumba. Witam serdecznie, Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże, wiwat Jezus.
2: Księże arcybiskupie, 13 sierpnia to dzień, kiedy jest wspomnienie liturgiczne założyciela Rycerzy Kolumba, księdza Michaela McGivney'a. Jak bliska jest troska o modlitwę właśnie w intencji wyniesienia tego niezwykłego kapłana na ołtarze?
3: Niewątpliwie to jest takie powracające pytanie Jana Pawła II, czy ludzie święci muszą nas zawstydzać? Czy mogą nas zawstydzać? Oczywiście i papież odpowiedział twierdząco, bo mówi, żeby odzyskiwać nieraz utraconą hierarchię wartości albo i celów. I wydaje mi się, że ten 38 zaledwie kapłan, który w swoim życiu zrealizował nie tylko piękną służbę Bogu, ale przede wszystkim ludziom i w tajemnicy miłosierdzia i pochylenia się nad ludźmi cierpiącymi, potrzebującymi pomocy, a zwłaszcza rodzinami robotników, którzy zginęli, czy byli wykorzystywani tam w warunkach wtedy amerykańskich, to założenie przez niego zakonu rycerzy Kolumba jest dzisiaj darem, który zobowiązuje i który pokazuje, że zarówno kapłani, którzy stanowią człon tego zakonu, jak i ludzie świeccy, którzy również i przewodzą, w sensie rycerz najwyższy zakonu, to są dzisiaj dary, które, bym powiedział, na każdym miejscu świata można dostrzegać i można pomnażać, dlatego że chociażby sytuacja wojny na Ukrainie pokazała, jak rycerze Kolumba tam się zorganizowali i pomagają nadal, czy z kolei przepiękne dzieło odnowienia w Bazylice Świętego Piotra, kolumnady nad konfesją Świętego Piotra. Także to są dzieła, które są widoczne, a te, które są, bym powiedział, jeszcze tylko Bogu wiadome, no to tym bardziej święty nie horrenduje za nami, a w kategoriach tego cudu, który go wyniósł na ołtarze jako błogosławionego, czyli uratowanie życia dziecka jeszcze w łonie matki, no to są znaki od Boga.
2: A zatem czego może nas dzisiaj uczyć ten niezwykły kapłan?
3: Żeby uwierzyć w łaskę, którą Pan Bóg nam przygotował, dlatego że tak jak święty Paweł usłyszał, wystarczy ci mojej łaski, wtedy kiedy był doświadczany na różne sposoby i prześladowany, to wtedy, żeby każdy z nas odkrywał dar, który gdzieś w sobie nosi, ten tak zwany potencjał, i wtedy, żeby zaufać Panu Bogu we wszystkim. Tego nas uczy i to niezależnie od naszych powołań i misji.
2: Korzystając z okazji, księże arcybiskupie, w tym roku rycerze Kolumba obchodzą 20 lat obecności w Polsce. To 8,5 tysiąca rycerzy, z czego prawie 1000 to kapłani, ponad 25 biskupów, arcybiskupów. O czym świadczą te liczby?
3: No niewątpliwie, że akurat ten zakon jest ciągle odkrywany. To znaczy, że to nie jest inicjatywa tylko oczywiście duchownych dzisiaj, którzy wspomagają to dzieło, ale założyciel jest niewątpliwie przykładem kapłaństwa spełnionego, zrealizowanego przez łaskę, ale druga rzecz, ta współpraca i odpowiedzialność wzajemna, czy to ludzi świeckich, różnego powołania, różnych profesji z duchownymi, to jest dzisiaj, bym powiedział, też kolejne wyzwanie dla nas wszystkich i świadectwo wobec świata, który nas nie tylko kontroluje, ale sprawdza.
2: Ksiądz arcybiskup Wacław Depo, dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję, szczęść Boże i życzę naprawdę nowego pragnienia zaufania Panu Bogu we wszystkim.
0: Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Po reklamie.
5: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Bydgoszcz.
6: Dziś w audycji Kościół od Kuchni sprawdzimy, co słychać w organach. O przygodzie z grą na tym instrumencie już za chwilę z naszym gościem porozmawia Dorota Gut.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest Stefan Leszek Knop. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Organista, który gra na prawdziwych organach w kościele, coś co myślę już nieczęsto się zdarza, i może mamy jeszcze wiele zabytkowych instrumentów w naszych kościołach w Polsce, to nie każdy potrafi na nich grać. Skąd u Pana właśnie taka zajawka na grę na organach? Kiedy to się pojawiło?
2: No to już jest kwestia od wczesnego dzieciństwa. I tak słucham, Pani powiedziała, że nie jest to takie częste. Muszę Pani powiedzieć, że organy przeżywają swoistego rodzaju renesans. Raz, że na akademiach muzycznych jest mnóstwo ogromnie zdolnych ludzi, których też mam okazję często poznawać, bo nawet tutaj przyjeżdżają dla instrumentu i grają tak, że ja sobie tylko tak mogę popatrzeć i pomarzyć, jak to fajnie wszystko wygląda, ale też jest spora grupa ludzi, którzy ten kierunek swój organistyki zacieśniają do kierunku muzyki liturgicznej, bo muzyka instrumentalna, organowa jest bardzo szeroka, ale ten wąski pas muzyki liturgicznej, gdzie jesteśmy poświęceni tylko tej konkretnej działalności, czyli liturgia mszy, nabożeństwa i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wypadałoby, i jest kwestią takiej muzycznej przyzwoitości, żeby organista, nawet po studium organistowskim, podstawowe rzeczy z literatury organowej potrafił zademonstrować. A moja droga muzyczna jest powszechnie znana tutaj w Sulchowie i okolicach, bo już wielokrotnie o tym mówiłem. Obchodziłem w zeszłym roku 25 lat pracy w tej parafii. Samą muzyką zajmuję się już 35-36 lat. Najpierw był fortepian w ognisku muzycznym, później w Szkole Muzycznej w Zielonej Górze, później studia na Uniwersytecie Zielonogórskim ze specjalizacją muzyka kościelna i tu połknąłem tego bakcyla, wtedy specjalistycznego właśnie w tej kwestii liturgii. Ale praktyka późniejszych lat pracy dopiero też sprawiała, że cały czas się czegoś nowego uczyłem, zdobywałem wiedzę, umiejętności, interesowałem się tym przede wszystkim. Słuchałem w mojej opinii lepszych. A są takie osoby, nazwiska kultowe w Polsce, choćby profesor Julian Gębalski.

0: trasy szansę zobaczyć, jak wygląda taka gra na organach i nie jest to prosta sprawa. Trzeba bardzo wiele rzeczy naraz zauważać, dostrzegać, przełączać. Ile lat trwała nauka tego instrumentu?
1: W moim wypadku sama nauka gry na organach to jest 5 lat studiów. Wcześniej troszeczkę grawałem, że tak powiem, nieoficjalnie. Tutaj z kolegami przychodziłem. No fortepian, więc jakby opanowanie klawiatur to jest kwestia wcześniejszej edukacji. Natomiast później po studiach to nie jest tak, że mamy skończone studia, to jest koniec. Nie, to jest nieustanna praca, ćwiczenie, zdobywanie wiedzy, czytanie, słuchanie dobrej muzyki, jeżdżenie na koncerty również. No to jest nieustanne siedzenie przy instrumencie wtedy, kiedy ludzie nawet nie wiedzą, że ktoś przy tym instrumencie jest. Czyli no liturgia liturgią, to jest w ramach pracy. Ale zdarzało się bardzo często i do tej pory się zdarza, że albo w ciągu dnia jestem przy instrumencie, albo późnymi wieczorami.
0: My tak naprawdę słyszymy efekty końcowe właśnie podczas liturgii, czy też podczas koncertu. A jak wygląda opieka nad takim instrumentem? Co trzeba zrobić, żeby on brzmiał dobrze?
1: Co do tego końcowego efektu, tylko jeszcze powiem, że często nauczenie się, uczniowie, studenci studium organistowskiego doskonale to wiedzą, nauczenie się prostego utworu jednostronnego zajmuje kilka tygodni pracy, o której nikt nie wie, że trzeba ją włożyć, jak to wygląda. My słyszymy dokładnie to, co pani mówi. Jeśli chodzi o dbałość o instrument, no to tak jak już tutaj mówiłem nieoficjalnie poza mikrofonem, pierwsze to jest nie zaszkodzić instrumentowi. Czyli jeśli czegoś nie umiemy zrobić, to nie pchać swoich łapek, żeby nie zepsuć. Bo różne rzeczy już widziałem w swojej karierze, zepsute instrumenty. Czasami to wręcz się zastanawiam, czy do prokuratury nie zadzwonić. Natomiast taka podstawowa rzecz, numer jeden. Posprzątać swoje miejsce pracy. Odkurzyć, przetrzeć klawiaturę z kurzu, umyć podłogę wokół, posegregować nuty, zdjąć pająki z prospektu delikatnie, żeby nie uszkodzić piszczałek. Takie rzeczy też się zdarzają. To są takie rzeczy, uśmiechamy się, bo śmieszne. Ale też już różne rzeczy widziałem i zapewniam, że nie jest to oczywiste.
0: Teraz zrobimy krótką przerwę i do naszej rozmowy o organach i nie tylko powrócimy już za kilka minut.
2: Kościół od kuchni w Radiu Plus.

0: Kościół od kuchni w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Kościół od kuchni moim Państwa gościem jest pan Leszek Knop. Rozmawiamy o grze na organach, ale nie tylko. Powiedzmy może naszym słuchaczom, z jakich elementów składają się organy.
2: No to są tysiące elementów. To co widzimy, to jest szafa organowa z prospektem organowym, czyli z tymi ozdobnymi, świecącymi, błyszczącymi się piszczałkami. Najczęściej zrobionymi ze znacznie lepszego materiału niż cała reszta, aczkolwiek z tym też różnie bywa. I w środku, dopiero w instrumencie, w tej szafie, gdy wejdziemy, mamy całe labirynty różnych urządzeń. I tutaj mamy wiatrownicę, czyli skrzynię, do których doprowadzane jest powietrze. I w zależności od tego, jakim instrumentem dysponujemy, to powietrze jest uwalniane w sposób pneumatyczny za pomocą rurek i wentyli lub w sposób mechaniczny za pomocą różnych cięgieł, abstraktów lub jak na przykład w Kościele Zbawiciela w Zielonej Górze, elektropneumatyczny, gdzie prąd otwiera zawory i tak dalej. Lub jeszcze mamy różnego rodzaju inne sposoby, już nowocześniejsze, różnego rodzaju komputery, zetsery i tak dalej. Tu mamy instrument pneumatyczny, więc wszystko pracuje na zasadzie sprężonego powietrza, pneumatyki, rurek doprowadzających to powietrze. Jest dosyć duży miech magazynowy, który jest tym źródłem, oddechem, płucami, i od tego z miechowni rozprowadzane powietrze przez wiatrownicę do piszczałek. Piszczałek jest prawie 3000, rurek jest również w tysiącach, wentyli również jest w tysiącach. No i tutaj trzeba dbać o to, żeby na bieżąco te elementy wymieniać. Zaniedbania bardzo drogo kosztują.
1: Czy zdarzyło się kiedyś podczas liturgii, że musiał pan improwizować, bo coś nie poszło tak, jak powinno pójść?
2: Zdarza się. Takie sytuacje rzadko się zdarzają. Ja lubię mieć wszystko poustalane. Z księżmi raczej staram się na wielkiej uroczystości, wręcz jest taki duży spis robiony, co po kolei, jak. To jest bardzo dobra rzecz. To pozwala później uniknąć jakichś dziwnych sytuacji nerwowych. Oczywiście zawsze coś się może zdarzyć przez jakąś nieuwagę, czy ktoś popełnia jakieś wtopy. Ktoś, kto robi, zawsze ma jakieś wpadki. Nie myli się ten, kto nie robi nic. Ja kiedyś z jakiegoś rozpędu na mszy pogrzebowej w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu zaśpiewałem Alleluja. No, świat się nie zawalił, ale później z księdzem proboszczem mieliśmy taki uśmiech, no bo z jakiegoś takiego rozpędu, tak? Nie uwaga. Ale raczej rzadko. A improwizacje muzyczne, owszem, zdarzają się w tym takim dobrym znaczeniu, bo jeśli ktoś potrafi dobrze improwizować, no to wstępy do pieśni, jakieś postludia, kiedy ksiądz już puryfikuje kielich, no ale to trzeba się czuć dobrze w harmonii. Natomiast improwizacja w tym takim znaczeniu złym, w mojej opinii, że jesteśmy nieprzygotowani, improwizujemy, obie jak najrzadziej.
1: Czyli księża raczej starają się stosować do tych wcześniejszych ustaleń, tak żeby nie było nerwowości ani z jednej, ani z drugiej strony.
2: Myślę, że tak. Czasami oczywiście każdy jest człowiekiem, ksiądz może o czymś zapomnieć, ja mogę o czymś zapomnieć. Należałoby zawsze być przygotowanym przed liturgią i zobaczyć, jakie mamy dzisiaj wspomnienie, jakie święto, sprawdzić antyfony na wejście i na komunię, o czym nam mówią, jakie jest czytanie pierwsze Ewangelia, psalm, do tego dobieramy pieśni. To nie jest tak, że przychodzimy sobie i to lubię zagrać, więc no tak to funkcjonuje niestety na ślubach. To jest temat rzeka i bardzo drażliwy, organiści się od razu uruchamiają, ja również bardzo mocno, bo tu jest zasada hulaj dusza, piekła nie ma, i to jest taki muzyczny koszmarek. Coraz więcej moich kolegów organistów mówi, że no po prostu nie lubi grać ślubów, bo to kosztuje ich bardzo dużo nerwów.
1: Czy zdarzyło się, że powiedział pan nie? Że...
2: Wielokrotnie. Jestem przez to bardzo nielubiany, komentowany. Mam różne pseudonimy. Znaczy, pseudonimy to nie, bo pseudonim to sam sobie bym go nadał. Mam różne takie przezwiska. Pyszałek z podwyższenia, inkwizytor, tego rodzaju rzeczy, ponieważ bardzo pilnuję pewnych spraw. I owszem, zdarzają się kompromisy, można coś wykonać przed liturgią, po liturgii, natomiast są pewne granice, których nie przekraczam. Ostatnio chyba trzykrotnie mi podziękowano za współpracę, ponieważ na coś się nie chciałem zgodzić. I tak nie bardzo rozumiem, dlaczego ja mam w sumie, jestem odsuwany od czynności, które mam poczucie, że robię dobrze. Właśnie dlatego, że nie chcę ich zrobić dobrze, to mi się dziękuję, a nie tym, którzy robią je źle.
1: Myślę, że teraz wiele osób zapomina tak naprawdę, na czym liturgia, szczególnie jeżeli chodzi o ślub, polega.
2: Tak, myślę, że wielkim problemem naszych czasów, jednocześnie dobrem, to jest taki paradoks troszeczkę, bo w moich czasach jeszcze nie było tych mediów społecznościowych, YouTube, no może już był, nie pamiętam w sumie, ale tych wszystkich TikToków, Facebooków, tego wszystkiego nie było, to oczywiście może być bardzo dobrą sprawą, natomiast w moich czasach było coś takiego jak selekcja, czyli nauczyciel decydował, kogo pokazać na koncercie, chwalono się tą osobą i nie każdy grał na koncercie. trzeba zrobić, zrealizować program. A dzisiaj wystarczy kupić telefon. Jesteśmy gwiazdami internetu. Jeszcze o ile rzeczywiście można wyłowić mnóstwo zdolnych ludzi, bo ich nie brakuje. To problemem jest w tym, że niektórzy ludzie mogliby się schować do dziupli i nie wychodzić tym, co prezentują. Oni są z tego dumni, jeszcze mają poklask. To jest straszne.
1: Takie zachowanie może szkodzić niektórym organom.
2: Bardzo mocno szkodzi, natomiast jest pewna grupa ludzi, którzy są na to uczulani i to są ludzie w Instytucie właśnie Muzyki Kościelnej w Zielonej Górze, w którym uczę już od bardzo, bardzo wielu lat. No i niestety, tak rozmawiamy na zajęciach, oni są często odsuwani od czynności muzycznych, tak to nazwę, dlatego że nie chcą wykonywać, nie chcą płynąć z głównym nurtem, o, tak powiem. A główny nurt jest nastawiony na pokazanie siebie, na pokazanie swojego ego, bo młodzi chcą, bo oni wymagają, nasz klient, nasz pan, ja zupełnie się z tymi rzeczami nie zgadzam. No i dlatego czasami potem słyszę, że przychodzi pani młoda i mówi, no ale to nie było tak z panem strasznie się dogadać, jak tu wszyscy mówili. No, ktoś nie wydziwia, to nie jest trudno. Jest cała masa pięknej, wartościowej muzyki, również liturgicznej, którą można wykonywać. Muzyki organowej jest tyle, że nie jesteś w stanie całego życia zagrać. Wartościowej, bo jeszcze jest ta mniej wartościowa też, no nie oszukujmy się.
1: I na tym myślę, że będziemy mogli skończyć. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również, ale żeby akcentem optymistycznym zakończyć, jest mnóstwo wydarzeń z wartościową muzyką organową. Proszę rozglądać się również właśnie w tym internecie. Te informacje można znaleźć.
0: Kościół od kuchni. Radio Plus.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

ten sposób kończymy dzisiejszy magazyn Miasto żyje latem. Następny już jutro od godziny 16 do 18, a właśnie na zegarze powoli zbliża się 18. Za chwilę wiadomości, kilka słów o pogodzie i ciąg dalszy naszego Popołudnia Plus w Radio Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Reklama.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
4: Tak, i to lepiej niż ja.
5: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
6: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
7: Kastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.
9: W Warszawie zatrzymano zamachowca z Rosji, przekazał premier. Ratownicy medyczni mają pomysł, jak rozładować kolejki na SOR-ach. Główny inspektor sanitarny opublikował nowe wytyczne, między innymi dla salonów fryzjerskich. Jest 18. Marcin Bartnik. Polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję, poinformował premier Donald Tusk. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski.
10: Cała operacja była realizowana we współpracy z amerykańskimi służbami. Premier Donald Tusk przekazał, że egzekucji udało się zapobiec w ostatniej chwili dzięki sprawnej akcji ABW i policji. Zaznaczał też, że to sytuacja bez precedensu.
11: Pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
10: Szef rządu przekazał też, że człowiek, który miał być celem zamachu, był niewygodny dla reżimu Putina. Policja z kolei informuje, że zatrzymany mężczyzna ma 29 lat, usłyszał zarzut przyjęcia zlecenia zabójstwa i został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 15 lat więzienia.
9: Tymczasem na początku czerwca w Białej Podlaskiej doszło do zabójstwa rosyjskiego opozycjonisty i krytyka Władimira Putina. W sprawie zatrzymano 36-letniego obywatela Gruzji. Śledztwo prowadzi lubelska prokuratura. To ma być sposób na rozładowanie kolejek na SOR-ach. Ratownicy medyczni proponują rozszerzenie swoich kompetencji i tym samym odciążenie lekarzy. To założenia projektu ustawy, która jest właśnie konsultowana z resortem. Szczegóły potencjalnych zmian zna już nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry.
12: Zgadza się, dzień dobry. Projekt zakłada, że ratownicy i pielęgniarki z co najmniej 5-letnim stażem mogliby uzyskać dodatkowe uprawnienia. To właśnie oni, zamiast lekarzy, zajęliby się pacjentami z lekkimi urazami czy chorobami, a tych na SOR-ach jest zdecydowana większość.
13: Tylko właściwie 6% pacjentów ma jakieś stany nagłe, natomiast cała reszta, no to jest cała rzesza pacjentów, którzy są w grupie takiego niskiego priorytetu.
12: To właśnie oni mogą być kwalifikowani do tak zwanej szybkiej ścieżki, mówi nam Marcin Wojcieszak, wiceprezes Krajowej Rady Ratowników Medycznych. Projekt zakłada, że bez zgody lekarza ratownicy i pielęgniarki zlecaliby na przykład takie badania jak RTG czy morfologia, mogliby też podać podstawowe leki.
9: Projekt jest na etapie konsultacji. W połowie września jego autorzy mają spotkać się z Ministerstwem Zdrowia. Na ławie oskarżonych 32 osoby ruszył proces grupy przestępczej działającej w gdańskim klubie nocnym. Zarzuty dotyczą m.in. czerpania korzyści z nierządu, handlu narkotykami i prania pieniędzy.
14: Zgodnie z treścią aktu oskarżenia, uczestnicy tej grupy przestępczej zajmowali się zarówno przyjmowaniem płatności za czerpanie korzyści majątkowych z nierządu, jak również za przyjmowanie płatności za narkotyki na barze w tymże klubie.
9: Mówił Damian Jażdżewski z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Płatności za narkotyki nabijano na kasę fiskalną, m.in. jako zapłatę za owoce, wykorzystując przy tym niższą stawkę podatku VAT. Wśród oskarżonych jest m.in. Bartosz W., któremu zarzuca się dwukrotne wyłudzenie subwencji z tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju na łączną kwotę ponad 300 tysięcy złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Większa ochrona klientów salonów kosmetycznych i bardziej szczegółowe zasady higieny. Główny inspektorat sanitarny opublikował nowe wytyczne dla branży.

0: klienta, więc bezpieczeństwo powinno być podstawą.
1: Według zaleceń każde urządzenie wielorazowego użytku, które ma kontakt ze skórą klienta, musi być dokładnie dezynfekowane lub poddane sterylizacji przed kolejnym użyciem. Czy nowe zasady wpłyną na ceny usług? Zdaniem Sabiny Szwajcy tak się nie stanie.
0: Oczywiście środki dezynfekcyjne, czy materiały jednorazowe i utrzymanie odpowiednich standardów kosztują, ale to już od dawna jest częścią kosztów prowadzenia profesjonalnego salonu.
1: Dotychczasowe wytyczne sanitarne dla branży beauty pochodziły z 2016 roku.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: No nie możemy narzekać, lato mamy piękne. Wczoraj trochę nam słońce zachodziło za księżyc, bo było zaćmienie, a dzisiaj już pięknie nam świeci od samego rana. Temperatura 25 stopni maksymalnie dzisiaj. W nocy będzie około 12, ale czekają nas upały. To już w ten nadchodzący weekend. Ciśnienie 1030 hektopaskali.

Mamy czwartek, który preferuje lewą rękę. A dlaczego? No to za chwilę o tym więcej opowiem. A ten czwartek szczególny, na pewno wyjątkowy dla Diany, Heleny i Jana. Oni dziś świętują od samego rana. Składamy najserdeczniejsze życzenia dzisiejszym solenizantom i jubilatom. Minęła godzina 18. Zapraszam na kolejną godzinę Popołudnia Plus w Radiu Plus Bydgoszcz. Wojtek Sałek, dzień dobry raz jeszcze.

zapomniałem o tej lewej ręce. No właśnie, w kalendarzu mamy 13 dzień sierpnia i to Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. W Polsce okazuje się, że jest około 8% osób, które używa lewej ręki w codziennych czynnościach. To zgodne z szacunkami, które mówią, że około 8-15% całej ludności na świecie to osoby leworęczne. Wiele sławnych ludzi cechuje właśnie leworęczność. Wśród nich m.in. książę William, Bill Gates, Robert De Niro, Tom Cruise, czy Lady Gaga, czy Jim Carrey, czy Julia Roberts. Naukowcy prowadzący badania nad fenomenem leworęczności dopatrują się u osób leworęcznych większych zdolności w wybranych dziedzinach. Podobno lepiej radzą sobie z nauką języków obcych, częściej są uzdolnieni muzycznie i plastycznie, mają dobry refleks, nie mają też trudności z geometrią czy ocenianiem odległości. Okazuje się też, ktoś obliczył, że tylko dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych nie było leworęcznych. No to fajna ciekawostka. Pozdrawiamy wszystkich leworęcznych. To wasze święto. Wszystkiego dobrego. No to ja taką lekką prywatę zrobię. Pozdrawiam moją córkę, która mieszka w dalekim Krakowie. Też jest leworęczna. Czyli też dzisiaj świętuję.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
7: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

te wakacje mnóstwo fajnych rzeczy dzieje się w Bydgoszczy i zapraszamy m.in. rodzinne śledztwo z detektywem przed nami, czyli warsztaty familijne inspirowane książką Detektyw Kaczka i jego paczka. Lubicie rozwiązywać zagadki? Chcecie zrobić to ze swoimi miulusińskimi jutro? Proszę bardzo, to dla Was taka propozycja. Na śmiałków czekają tajemnicze wskazówki, ukryte ślady, szyfry oraz zadania, które wymagają współpracy i wyobraźni. Każdy stworzy własne, niezwykłe pojęcie bohatera, który może odegrać ważną rolę w pewnej niezwykłej historii. A ta historia związana jest właśnie z książką, o której na początku powiedziałem, Detektyw Kaczka i jego paczka. No to zabierzcie miłusińskich jutro, 14 sierpnia w piątek, między godziną 13 a 14.30. Gdzie to się wydarzy? Spisz Mączny na czwartym piętrze. Dzieciaki od 7 do 10 lat wraz z opiekunami są zaproszeni na to właśnie wydarzenie. Polecam, zapraszam i to kolejna propozycja, jaka czeka nas tego lata w Bydgoszczy.

A już jutro, czyli 14 sierpnia, podczas wydarzenia Młyny na Lato, usłyszymy gitarowe brzmienie w wykonaniu Marcela Wodarczyka, Szymona Marczyńskiego. Rossa de Fuego zabierze publiczność w muzyczną podróż, w której spotykają się klasyczne inspiracje, znane utwory rozrywkowe oraz autorskie kompozycje. Muzycy grają ze sobą od 4 lat, tworzą niesamowite brzmienie oparte na właśnie 2 gitarach i muzycznej więźni, która towarzyszy im od początku współpracy. No to usłyszymy klasyczne utwory, także rozrywkowe. Będzie trochę utworów aranżacji meksykańskich, hiszpańskich. To wszystko, co najbardziej pasuje właśnie do duetu gitarowego. Taras Młynów Rotera to jutro o godzinie 18 początek. Polecamy, zapraszamy. Może ktoś w ten sposób piątkowe popołudnie spędzi również z taką muzyką gitarową.

Na zegarze już powolutku zbliża się godzina 19, to znaczy, że kończy się kolejna godzina popołudniowego programu Radia Plus Bydgoszcz, a w kolejnej zaproszę Was na kolejny koncert na Kino pod Chmurką. No i jeszcze będzie można wybrać się na pewną wystawę. To wszystko po godzinie 19, a za chwilę najświeższe wiadomości Radia Plus Bydgoszcz.

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Od poniedziałku rząd wróci do regulowanych cen paliw. Lotnisko w Katanii wciąż przegrywa z Etną. Za chwilę relacja naszego dziennikarza. Tatrzański Park Narodowy tonie w nieczystościach. Jest 19. Marcin Bartnik. Zaczynamy jednak od najnowszych informacji w sprawie rozłamowców z PiS-u. Koleżeński Sąd Dyscyplinarny Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o wykluczeniu z partii 38 posłów i dwóch senatorów należących do klubu Rozwój Plus. Jak przekazał rzecznik dyscyplinarny PiS-u Karol Karski, wśród ukaranych jest były premier Mateusz Morawiecki. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie dwa tygodnie wakacji rząd przywraca część programu ceny paliwa niżej. Będzie niższy VAT i do tego maksymalne stawki za litr. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. O ile będzie taniej?
2: Z rządowych wyliczeń wynika, że tankujący w zależności od paliwa zaoszczędzą od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
3: No więc będziemy mieli CPN, radykalnie niższy VAT, jedną z najniższych cen w Europie, ale ja wiem, ciągle będzie drogo.
2: Mówił premier Donald Tusk. Obniżki będą obowiązywały od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia. Ceny maksymalne paliw na każdy dzień, tak jak wcześniej, będzie ogłaszał minister energii. Kierowcy czekali na te informacje i cieszą się, że będzie taniej.
4: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
5: Obniżki zawsze się przydadzą.
2: Obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30.
1: O czym informował Michał Skolimowski. Są wstępne wyniki sekcji zwłok 7-letniego chłopca, który pod koniec lipca utonął podczas zajęć nauki pływania w łódzkim akwaparku. Przez ponad dwa tygodnie lekarze z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki walczyli o jego życie.
6: Ustalono wstępnie, że przyczyną zgonu dziecka było niedotlenienie ośrodkowego układu nerwowego w wyniku zanurzenia i tonięcia. Ostateczna opinia zostanie wydana po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną przez biegłych.
1: Wyjaśniała prokurator Emilia Michałowska-Marchewka z Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Śledczy powołają biegłego z zakresu ratownictwa i planują przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu. Do jutra do godziny 8 rano, czyli o kolejnych 6 godzin przedłużono zamknięcie lotniska w Katanii na Sycylii. Tysiące turystów utknęło z powodu erupcji Etny. Jak przekazał resort spraw zagranicznych, wśród nich jest około 200 Polaków. Sytuacji na miejscu przygląda się nasz dziennikarz Marek Balawajder, z którym się teraz łączymy.
7: Jestem we wschodniej części Sycylii i Etna, jak widzę, cały czas daje znać o sobie. Nad wulkanem widać się dym i popiół, a jego aktywność nadal komplikuje życie tysiącom turystów. W ostatnich dniach problemy dotknęły około 30 tysięcy pasażerów, a samo Palermo przyjęło już około 190 lotów przekierowanych z Katanii. Część ludzi jedzie przez półwyspy z walizkami, szukając wolnych miejsc w autobusach, hotelach, pociągach i samolotach. Paradoks jednak jest taki, że jednocześnie pod Etnę nadal organizowane są wycieczki, nawet trekkingi w rejon aktywnych spływów lawy. Oczywiście pod opieką przewodników i z ograniczeniami bezpieczeństwa. A dla tych wszystkich Polaków, którzy chcą tutaj przyjechać, oczywiście gwarantowana jest piękna pogoda, ale jak już, to wybierajcie loty tylko do północnej części, czyli Palermo lub Trapani. Z Sycylii, Marek Balawajder.
1: Dziękujemy za relację.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tatry toną w nieczystościach. Tatrzański Park Narodowy ma kłopot z fekaliami turystów. Ci załatwiają swoje potrzeby niemal wszędzie, gdzie się da, nawet w jaskiniach, mówi leśniczy Tadeusz Rusek.
8: Problem mamy olbrzymi. Tego się nie da nie zauważyć i nie poczuć. W sierpniu około 40 tysięcy ludzi wchodzi dziennie. Mamy takie ścieżki wydeptane od szlaków do miejsc, które już po prostu nazwaliśmy srajnikami.
9: Ja akurat tak wychodzę, że nie potrzebuję swoich potrzeb załatwiać gdzieś tutaj po drodze.
10: Nie wiem, nigdy nie miałam takiej potrzeby załatwiania się na szlaku. Są w schroniskach ubikacje, prawda?
8: To się dzieje na odcinkach leśnych, na odcinkach

0: Radio Plus Bydgoszcz.
1: Przed nami bardzo upalny weekend. W sobotę i w niedzielę rzeczywiście temperatura może przekroczyć nawet 30 stopni. A dzisiaj? Dzisiaj przyzwoicie 25 stopni, ciśnienie 1030 hektopaskali.

Minęła godzina 19, przed nami ostatnia godzina popołudniowego programu Radia Plus Bydgoszcz. Takie przysłowie na dziś: gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima trzyma długo kożuch biały. No nie jest to początek sierpnia, bo można powiedzieć, że już niedługo będzie środek tego miesiąca, ale upały rzeczywiście bywają duże tego lata.

nie możemy narzekać. Składam życzenia dzisiejszym solenizantom, składam życzenia dzisiejszym jubilatom. Kto ze znanych ludzi urodził się 13 sierpnia? Między innymi Alfred Hitchcock, znany angielski reżyser filmowy, również telewizyjny, scenarzysta, producent, uznawany za jednego z najbardziej wpływowych twórców historii kina. No to można dzisiaj poświętować urodziny pana Alfreda i obejrzeć jakiś jego film. Ja oczywiście najbardziej lubię Ptaki. Myślę, że do tego filmu jeszcze będę wracał, ale jest w czym wybierać, bo podobno wyreżyserował ponad 50 filmów fabularnych. Składamy życzenia wszystkim dzisiejszym jubilatom, którzy w dowodach osobistych mają wpisane, że urodzili się 13 sierpnia. Wszystkiego dobrego.

te wakacje w Bydgoszczy można poznawać miasto, bo są specjalnie organizowane różne oprowadzenia kuratorskie. Między innymi na takie oprowadzenie zapraszam was już jutro w piątek na godzinę 17:00. Muzeum Historii Bydgoszczy, czyli Spichrze nad Brdą przy ulicy Grodzkiej. Będzie to niepowtarzalna okazja, by spojrzeć na miejsca bardzo znane dobrze nam, ale z nowej perspektywy, przez pryzmat historii i pamięci i codziennych doświadczeń jej mieszkańców. Podczas spotkania kurator wprowadzi uczestników w narrację ekspozycji, opowiadając o idei oraz o kulisach powstania. Wystawa łączy przeszłość z teraźniejszością, tworząc niezwykłą opowieść zbudowaną z osobistych wspomnień. A jaka to wystawa? Tytuł jej: Osiedla Bydgoskie, Czyszkówko, Jachcice, Piaski, Smokuła, Opławiec, Janowo. To oprowadzenie już jutro, początek o godzinie 17:00 w Muzeum Historii Bydgoszczy.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
9: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

Jutro piątek, a więc można powiedzieć, że powoli weekend, jutro już rozkręcamy, no to można planować, co robić w te wolne dni, jeżeli pracujemy przez cały tydzień. Letnie wieczory można spędzać oczywiście przy muzyce, no to zapraszamy na letnie koncerty przy synagodze. To wyjątkowe spotkania z muzyką w niepowtarzalnej atmosferze. Niedzielny koncert, bo o nim mowa, startuje o godzinie 19:15. A kto wystąpi? Agata Prokop. Pochodząca z Bydgoszczy, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i pianistka, tworzy muzykę z pogranicza popu i inspiracji filmowych, a jej debiutancki singiel Kropelki ukazał się dokładnie 3 lata temu w 2023 roku. Zapraszamy na koncert Agaty, to już w niedzielę o godzinie 19:15.

Kilka minut temu zapraszałem was na koncert, to jeszcze zaproszenie dzisiaj na film, bo to kolejne filmowe lato w Zielonych Arkadach przez całe wakacje w piątkowe wieczory. Propozycja, aby obejrzeć kinowe hity. Są wygodne leżaki, jest niepowtarzalny klimat, jest starannie dobrany repertuar. To oczywiście znaki rozpoznawcze kina letniego w tym miejscu. A co tym razem w piątek będzie do obejrzenia? Film zatytułowany Ostatni Wiking. Kryminalna komedia. Dwóch braci. Jeden wychodzi z więzienia i chce odzyskać skarb, który zakopał. A gdzie ten skarb się znajduje, wie ten drugi brat, który niestety, ale ma pewne problemy z głową i myśli, że jest Johnem Lennonem. Seanse odbywają się na ostatnim poziomie parkingu. W razie niepogody oczywiście pokaz zostanie przeniesiony, ale pogoda będzie jutro. Niezapowiadane są deszcze, a więc myślę, że bez problemu zobaczymy kolejny film w Zielonych Arkadach. To zapraszamy. Wstęp oczywiście wolny. Zabierzcie przyjaciół.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. To dobry czas na szybki letni remont, bo teraz 150 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 500 na farby ścienne wydajesz. Duży wybór. Miksuj dowolnie farby białe, kolorowe, gotowe i z mieszalnika. No to pędzel w dłoń i po farby do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
0: Po reklamie.

ten sposób czwartkowy popołudniowy program Radia Plus Bydgoszcz dobiega końca. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i czekam na jutro. Jutro się słyszymy od godziny 16. Jutro będziemy już rozkręcać weekend, bo to piątek. No i jeszcze będzie propozycja bardzo ciekawego konkursu, ale szczegóły przedstawię dopiero jutro. Za chwilę Marek Sierocki, a ja kłaniam się do usłyszenia, mówi Wojtek Sałek.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie. Tu nasze lato z nutą nostalgii, zmiksowane non-stop wakacyjne przeboje. Duet Fantastic, Costa Blanca, potem zespół francuski, ale wykonujący swoje utwory po hiszpańsku, czyli Magazine 60 i Pancho Villa. Będzie też Patty Ryan i I Don't Wanna Lose You Tonight. Come.

To była podopieczna Dietera Bolena, Patty Ryan, a teraz Dieter Bolen w dwóch utworach. Najpierw w formacji Blue System i She's a Lady, potem Modern Talking Jet Airliner.

0: Duet Modern Talking utworem Jetliner zakończył pierwszy dzisiejszy mix. Radio Plus.
1: Radio Plus Bydgoszcz.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: A, to niska cena.
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Tak zakręcony.

0: Borystrzyc.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
3: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
4: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus Bydgoszcz.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Pora na drugi dzisiejszy miks, a zaczynamy w stylu Italo Disco, Lee Morrow i Sayonara. Potem Rosie, Magic, Carry On, będzie też Danny Keefe i Keep On Music.

To był Danny Keefe, teraz formacja Plastic Mold i Mi Amor, potem Trio Scotch i Take Me Up, a także Pilają, czyli Pado Pelandi w nagraniu Reggae Radio.

To był Pilion, a teraz jeden z najpopularniejszych włoskich DJ-ów, DJ Lelevel i Magic Up to Secondo. Potem Banda AK i ich wersja hitu Jezael.

Za nami banda AK, a przed nami formacja Starlight, którą stworzyli znani włoscy DJ-e. W ich wykonaniu utwór numer uno, potem ISMC i Cinema.

0: ISMC utworem Cinema zakończył kolejny dzisiejszy miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Długi weekend odkrywców w Europarku Solec. Zobacz toptozaury, które tańczą i biegają jak prawdziwe. Skorzystaj z wyjątkowych atrakcji i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Kup w promocji bilet online do Europarku, a otrzymasz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja. Widzimy się w Europarku Solec. Dinozaury czekają.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, zmiksowane przeboje non-stop. Oto Kim Wilde i You Came. Potem odrobina elektroniki, Patrick Cowley w utworze Technological World. Będzie też grupa OMD i So In Love.

Za nami OMD, a przed nami kolejny brytyjski zespół Johnny Hate Jazz i Shattered Dreams, potem amerykańska formacja Cock Robin i Just Around the Corner, a także duński duet Laidback i Beckerman.

0: To byli Duńczycy z zespołu Laidback i to był utwór Beckerman. Tak zakończył się ten miks.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Długi weekend odkrywców w Juraparku Solec. Zobacz toptozaury, które tańczą i biegają jak prawdziwe. Skorzystaj z wyjątkowych atrakcji i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Kup w promocji bilet online do Juraparku, a otrzymasz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja. Widzimy się w Juraparku Solec. Dinozaury czekają.
4: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
5: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
4: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku do piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz kolejny miks otwierają dwa utwory różniące się w wersjach od oryginału. Na początek duet Łyżkę i No Woman No Cry z repertuaru Boba Marleya, a potem utwór Souvenir z repertuaru grupy OMD w wykonaniu duetu Nicki and Nicki. Będzie też grupa Radiorama i jedna

To była Vanessa, która występowała również w duecie Macho Gang. I oto właśnie duet Macho Gang w nagraniu Sahara. Potem Hiszpanka Paula Evans w utworze Ciał. A ten mix zakończy król Italo Disco Savage przeróbką hitu grupy Depeche Mode Strange Love.

0: To był słynny hit z repertuaru grupy Depeche Mode, piosenka Strange Love, a tę wersję wykonał Savage. Tak kończy się nasze dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro tuż po godzinie 20. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do piątku z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Biedronka.
3: Długi weekend odkrywców w Juraparku Solec. Zobacz toptozaury, które tańczą i biegają jak prawdziwe. Skorzystaj z wyjątkowych atrakcji i przeżyj niezapomnianą rodzinną przygodę. Kup w promocji bilet online do Juraparku, a otrzymasz gratis bilet do wioski Świętego Mikołaja. Widzimy się w Juraparku Solec. Dinozaury czekają.
1: Po reklamie.